chrzczata. Żeliś na pościl, młoda żena, Chrystos na ścini rozpiaty. Na moim stoli zhidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacyj. W moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zhidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacyj. W moim języku kosty neje i racji.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drodzy słuchacze, Łemki Wskocho Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz przyrody. Chneska już 96 odtynok i jsme w taki czas, w takiej serii odtynkiu, w kotri besiduju wam pro różne nacjonalne parki w Polsce. A mamy ich 23, a za 20 odtynkiu spokojnie powiemy sobie pro bilszyst z nich. No i byliśmy już w takich bardzo znanych nacjonalnych parkach jak Gorczański, Ojcowski, Magórski, Bieszczacki, ale i też besidowałem wam pro takie mniejsze znane jak Drawieński, Woliński, Ustia, Warty i tak dalsze. No a chneska pojechamy na północny schód Polszczy. Pojechamy do Wigierskiego Nacjonalnego Parku, który jest jednym z najbliższych nacjonalnych parków w Polszczy. Był zaklekany 1 sierpnia 1989 roku. No i kole był zaklekany, to był czwartym, to do bilszosty, to do powierzchny, polskim nacjonalnym parkom. Jocho teperycznia powierzchnia to 150 kwadratnych kilometrów. No i to nacjonalny park nachodzi się na północnym skraju Augustowskiej Puszczy, czwartego pod wschodem powierzchny Lisu w Polsce, który razem z lisami na terytorii Litwy i Białorusy ma pokrywać obszar około 160 tysięcy hektarów. No i pod geograficznym wschodem to Wigierski Nacjonalny Park nachodzi się w hranyciach litewskiego Poozeria. No i w naszym odtynku powiem wam kus pro tot park, powiem wam pro ozera, jakie tam możemy smotryty, powiem wam pro takie osobliwe ozera, jakie występują właśnie w tej części Polszczy, a nazywają się one suchary. No i też oczywiście prodam wam da jaku taką ideę, dumku na piszu wandriuku przez dot nacjonalny park. Zatem budte ze mną przez najbliższe minuty i budę czudowo. Poklasz to muzyka, a pak budu bilsze besidowaty pro Wigierski Nacjonalny Park.

Wertamy do obzeracza przyrody Chneska Sme w Wigierskim Nacjonalnym Parku, który wyróżnia te cudowe bohactwo ozer, które są otoczone wielkimi lisami. No i popry toho najbliższego, najbardziej popularnego ozera Wigry i od kotroho wzięła się nazwa toho nacjonalnego parku, to tam jeszcze nachodzi się 41 naturalnych wodnych zbernekiów. Osobliwością toho parku są suchary, tak liśny, niewielkie ozerka, które są dystroficzne, znaczy tam jest taka, możemy powiedzieć, stara woda, która jest bohata w humusowe substancji, to ta woda jest bardzo taka kysliwa, no i to te ozerka są otoczone takim pływającym korzuszką, który składa się przede wszystkim z mchu. Przez Wigierski Nacjonalny Park też płyną dajak riki, na przykład Czarna Hańcza, która dopływa do Niemna. W północnej części Nacjonalnego Parku płyną też riki takie, które są no, z bystrym, skorym nurtom, na przykład Kamionka, Wiatrołuża i Maniłka. Możemy też śmiło powiedzieć, że nie jest w Polsce drugiego takiego Nacjonalnego Parku, który bardzo skraśni i ewidentnie ma je wykształcenej i zliżnę ciuwanej po ozerze.

słuchate obzeracza przyrody. Kneskasme w Wigierskim Nacjonalnym Parku. W parku, który słynę z ozer i z lisiu. I też z bars majestatycznego monasterskiego kompleksu na połostrowi pre ozeri Wigry. No i to ozero Wigry to jest najbliższym, najchłupszym i najbardziej atrakcyjnym dla bliższości turystów ozerom w Nacjonalnym Parku. Jocho Berech nie jest taki prosty, bo je bars jest połąd takich zakrutił, są też tam mniejsze ostrowy, są zatoki, są chubyny, są tak ozerne hirky i też przybereżne obszary mylen. Wigry razem z też okolicznymi ozerami tworzą taki bardzo osobliwy

kompleks wodnych ekosystemiów. Ozero Wigry ma powierzchnię 2187 hektariów, maksymalną chubotę 83 metry i zanima centralną część nacjonalnego parku. Ale to nie lem wigry sód w tym parku, bo tiż sód to te suchary, pro kotry już jem kus powił, takie małe ozerka w lisach, kotry wystupują, pojawiają się lem w totiej czasty Polszczy. To sód tak oficyjnie, naukowo polihumusowe ozera, albo dystroficzne ozera, kotry mają niewielką powierzchnię, niewielką chubotu, nie mają dopływiu i odpływiu z taką takima ozerkami z taką stabilną, stojającą wodą, no a ich nazwa pochodzi od prydawnika suchej, co też może znaczyć porożnej, bezrybnej. No bo właśnie w to tych ozerach nie żyją ryby. Lem sód tak wmerły, suchy drewa. Suchar, jak ozero, jest regionalnym terminem, który osnowany jest na terenie lem Suwalszczyny. Właśnie na Suwalszczyni tot rit ozer jest taką najbardziej popularną grupą. Najbardziej popularnymi sucharami sód na terenie Wigierskiego Nacjonalnego Parku. Na premier taki suchar jest jak duży sucharek po polsku, taką ma nazwę. Win ma powierzchnię 9 hektariów, jest najbliższym spośród 20 suchariów i najchłupszym sucharom jest wądołek, który ma chłopotu 15 metrów. No ale jak im powiem, tam jest 20 suchariów, 20 takich osobliwych, małych ozer w lisach. No i możemy doda, kotrych dojty właśnie turystycznymi szlakami, turystycznymi steżkami. I jak idę pro to te steżki, to właśnie wam choczu powisty pro dwie takie korotkie, ciekawe i proste do wandriłki właśnie trasy i budu was zaochoczaty, żebyście skorzystali przy najbliższej nachodzi. Ale poklasz to posłuchamy muzykę, a pak budu właśnie z detalami besiduwaty prototy turystyczne steżkę w Wigierskim Nacjonalnym Parku.

A teper kraśnie proszę was na małą wandriłku prez Wigierski Nacjonalny Park. Już znamy Szczochowin słynę, a teper jak tam eksplorować to tu przyrodu. Jest weloch turystycznych szlakiu do wkola Ozera Wigry, no ale tyż czasem bywa, że no sme proizdom, albo mamy lem jeden den, pił dnia, a choczemy tam poeksplorować dasz to. I są dwie takie steżki, które zaczynają się no, w bardzo dobrym takim miejscu i możemy sobie pochodzić, posmotryć już na premier, na to ty suchary, na to ty ozera w lisach. No i jest taka steżka las, po polsku nazywa się ona las, ma je 1,5 kilometra do uchosty i projdziemy ją w pół godziny. Jest to taka najbardziej popularna steżka w Nacjonalnym Parku. Zaczyna się pod budynkom dyrekcji parków Krzywem, gdzie tam też znajduje się turystyczna informacja i przyrodnicza wystawa. Trasa no, jest bardzo interesująca, bo to jest takie no, ciekawe, tam możemy maty projdzia od listia noho lisu, przez takiej bachnysty lis, aż po taki lis z osmerkami na premier. No i to też idąc to tą trasą przez 1,5 kilometra dozrymy się tam z takich ławok właśnie to suchara, też budemy wydyty rekonstrukcję takiej szatry z epoki kamienia, budemy wydyty, albo budemy maty możliwość wyjty na widokową platformę, no i też na kinec budemy mogli zwidyć etnograficzną wystawę przy Liśny Ciuci. No, to taka krótka steżka, ale możecie ją połączyć z drugą steżką, która ma nazwę Suchary, to jest 2,5 km, trzeba chodynu, żeby przejść ciłu trasu. Zaczyna się ona 400 metrów od dyrekcji parku w Krzywym i spacerniu możemy połączyć właśnie z steżką las, tą popernią, jakim powił. I to ta steżka Suchary wedę do kola dwóch urokliwych, dystroficznych ozer, Suchara 2, gdzie tam nachodzi się drewniana ławka podla berechu i Suchara 4 z widokowym takim mostką. Tam też pływa, latają tam i pływają ptachy. Jarom możemy smotryty jak amfibii rozmnażają się na mylinach, no a na berechach rosną te mchy z rosyczką, z klukwą, no i z inczyma pachnuczyma roslinami iszczy. Zatem, no, to razem, kiedy to pouczyte, to ma te 4 km, 1,5 godziny, no i ma te taką krótką wandriłku przez lis nad ozerami i z takima przyrodniczyma atrakcjami, osobliwo właśnie jarom. Tam je najkraśniejsze. No i właśnie, no, bilsze już, no, budu wam besidowaty, tyż znajdę te bilsze możliwych tras w internecie, oczywiście. No, ale mam nadzieję, że chneska kus jem was zaochoczył do toho, żeby może pojechać na Suwalszczynu i żebyście tam, no, eksplorowali to tu przyrodu, która jest czudowa, jest incza, jak to ta w chorach na Łemkowyni, na Czużyni. No i właśnie, to tisz precin. Suwalszczyna to je polski zimowy biegun chołodu. No, zatem zimą tam może być kus tak studeno minus 10 gradusiu, ale litom przyjemna temperatura +20, +25, idealnie właśnie na wandriłkę po przyrodzie. No i to wszystko na chneska, zatem dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaochaczam słuchaty inczych odtynki obzeracza przyrody, tyż to tych inczych pro nacjonalne parky, no i czujemy się w następnym odtynku. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdorowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

Stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Agnieszko, to troszkę pod ciorta Marta. Słuchaj, je! Bym ta grali, że jo, i za że się na nim ta grał, bo ludzie zaprosili. Nie, że dawaj mi 1000 dolarów, by kto o tym wspominał, bym żeby żył.

Witajcie po przerwie. Z tej strony Seweryn Kosowski. Kto do nas teper aż douczył, tak przypominam, że dnes 29 dzień września, wtorek, to 272 dzień w roku. Do końca roku pozostaje nam 93 dni. Zaran, oczywiście, już ostatni dzień września, 30, no i pierwszy w czwartek. Hej, skoro to czas żenę, choć wam powiem, że dnes jak raz było tak tepło, a i wczoraj było tepło, że się zdaje, że to nie jest, że to prawda, koniec września. Choć, jak pamiętamy, w minułym tygodniu do studenu było zaslało, no taka to ta osień czudaczna, ale z drugiego boku tyszmy się, że mamy jeszcze tepły dny, choć z rana, kiedy idziemy desy do roboty, do szkoły, tak do studenu, no ale po tym da jak mosia, da jak ohrite. Dobry, dorosłacze, proszę was te prekraści na muzyczną przerwę. Zahrad nam Stefan Szteć, a pak o paru minut zas się poczujemy.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

0: Wertam głowam dorogi słuchacze, teper bym się chocił zwrnuty do wszystkich naszych solnizantok, solnizantów, wszystkich tych, co świadkuje te swoje imieniny. Zazrymy może pierwsze do aktualnego kalendaria, tak zwanego gregoriańskiego, toho nowego stylu, protobisiduju, aktualny kalendar. Tak i dnes świadkuje dzień trzyma Ludwin, Gawrył, Mykołaj, Rafaju, Michał, Franciszok, Darejcy, Teodota. Kiedy sobie posmutrymy zaraz do juliańskiego kalendaria naszego starego stylu, tak dnes świadkuje Wiktor, Dorofej, Josef, Isa, Kyprian, Ludmyła i Serhij. No taż toż, na mnoho i boge lita wam. Wszystko już to najlepsze, żebyście wse byli zdoroweńki i szczęśliwi.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zamiast powiedzieć swoje imienia i nazwiska. Ale co je powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Wertamgu wam продолжаме три świty w Radio LM FM, dnes oczywidno z Wrocławia, no i tak chciłem, drogi słuchacze, dać to powisty pro tak zwany netypowy świata, jakie sobie dnes wspominamy w karcie z kalendaria. A jest to do zgidni, odże po pierwsze, dneska był je jeszcze den kawy. Co prawda już późna godzina, żeby kawu sobie daty, chyba że znajdujecie się w jakiej innej czasowej zonie, gdzie się w Ameryce nas słuchacie, no to jak najbardziej, jeśli byście sobie kawu mogli daty. Ja dneska chyba lem dwie kawy, tak może powiedzieć, że lem to dobry, tak ją sobie dał. Okrem tego, Światowy Dzień Serca, nie znam, co to da, jak powiązane z tą kawą, no ale znamy, że z kawą też trzeba da jak maty pozir, żeby sobie tego serca od tej kawy choć skusne popsuty. Okrem tego, den kuriera, den hipochondryka też, no i po prawdzie to też jeszcze zachodnopolski den hołosnego czytania. Możemy czytać na hołos, a i my w Radio LM FM czytać na hołos znamy. Mamy takie audycje, gdzie mamy czytanki, gdzie mamy bajki dla dzieci. Tak, to czytania polem kiełski też popularne, a i w Radio LM FM, no jak to w radiu, na hołos musit byty.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Drodzy słuchacze, ja do was z Aranwerta, witam do wszystkim chłopom, chłopczyskom, mężczyznom, frajriom, hołoszu z Zaran 30 września, den chłopczyska. Także pamiętajcie, wy przede wszystkim, dziewczata, frajirki, żeny, dziłki, że Zaran, den chłopczyska. Jeszcze raz o tym przypominam, no i Zaran naduił się, że tyż i to też to będą 20 programy, tyż o tym przypomnąć. No a okrem toho powiedzmy sobie, że Zaran schicąci o godzinie 6:35 minut, zachód o godzinie 18:16. Długi jest zaranicznego dnia, to 11 godzin i 41 minut. Do sprawdy jeszcze nie jest źli, budesz teraz krótsze, chciałoby się powiedzieć też teraz hirsze, ale poklasz to mamy ciły tydzień z sąciom, cieszymy się, że jest dost fajni, dost przyjemni.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

0: Tu Lemkińskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Dorosle, czy ja się z wami już pomaleńkę praszczam czuste trzy świty dnes z Wrocławia. Za mikrofonem był Seweryan Kosowski. Zaraz sereda, jeszcze raz hołoszu przypominam, że zaraz ten chłopczyska, tu oczywiście przypominam wszystkim diłkom, frajirkom, żenam. Zaraz, to prawda, my nazywamy nie budę, przyhołosić się ku wam krakiwskie studio LEM FM, a ja w czwartek zas was zapraszam na trzy świty bezminno się z wami pouczu. Majte się szumni, dobranicz, przyjemnego i poprawdy ciepłego wam wieczora.

Paczizna Hodyna. Z życia wziata. Pro z życia wziate. Lem w Lem FM.

Iwana Brielowa. Moi drodzy, witam was serdecznie, jak najserdeczniejsze przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, to patrzysz na chody na to Radio LMFM, niezmiennie od poniedziałka do środy, od 9.15 do 10.45. Piszcie do niej, dajcie znać, że jestem, bardzo mi to pomaga w tym, żeby mate sył, by się dołaty. No, czasem jest okej, by się dłaty tak samemu do sebe, ale li przyznaty, że jednak kto se tam z drugiej strony jest. Nawet jak i te słuchate za bardzo, że to gadam, ale ma to włączane, żeby wam bręczało. No to dobry znaty, że jestem natalia@lm.fm plus srok 806-106-101. Chciałabym znaty, z jakich drżaw nas słuchate, bo znam, że słuchate z różnych. Dajcie znaty.

gdzieś kałuży ulic z gębą poszarpaną. Zostawiłem wszystko w bramie obdrapanej, w szkle rozbitych marzeń, wstydu oraz winy. Majocze wspomnienia wiszą czarne liny, z sercem poszarpanym gdzieś uliczka łzy. Każdemu wiadomo to, na co zasłużył. Zostawiłem wszystko, siałem litość i pożogę.

Marek Dyjak i Kasia Moś. Nie mów mi. Jeden słuchacz już z Pit Krakowa napisał, że słucha. Jeden słuchacz, który się określił, że za chidnioj polszczy, tyś napisał, tyśusia, ale ja znam, że to iszczyny koniec słuchaczy prysutnych, ale tych osidiat chciać się odkryty. No lecz, no, terpelewist to wielka prymeta i jem terpelewa. Perechodzu dalej, to oznacza, że muszę wam powiedzieć, że mamy dnes seredynu tyżnia, dokładnie seredynu sorokowego tyżnia 2023 roku, 30 dzień biżuczego misiacia. I jest to już pośredni dzień tego miesiąca, 30 września. To 273 dzień roku, przed nami jeszcze 93 dni, seret których teoretycznie 64 to są to robocze dny, a 29 przed nami jest sobidnych od roboty. Jak jem jechała dneska do bursy, to nie zastanowiło, że jak podawała ją wam wczoraj, pozawczoraj godziny schodu zachodu misiacia, no to szczerze mi nie grad, bo jak jem jechała dneska rano, koło 8, to misiac widziłam na niebie. No nie było chmar, to naprawdę widziłam misiac na niebie. A tu mi portali rozmaite besidują, że schód misiacia to będzie dopiero o 19.33, ale zachód o 11.38. Dobry, już się zahaczat, bo wczoraj też chyba tak było podobnie. Znaczy, ja bym jeszcze nie wstychnął, to wczoraj zejty. Wtedy to jak się da hołos połóż, tylko to liczy, to od razu lepsze i zrozumite. No to tak, to jeszcze wydymy to od wczorajszni, a to do dneszni. Dopiero się wkaże o 19.33, a schować się zaran o 11.38. Wszystko wyjasnione, jak tajemnic na jedna świti. 6.33 skazało się sonce. Sonce wkaże się 17 minut po chodyni w 18. Rozbawiłam was, znam, że tak.

Piszecie, że arytmetyka to trudna nauka, ale idę się nauczyć, je idę. Żebyście sobie nie domali, ja potrafiła je mryźnić, jaszkę liczy rachułaty, całkę, ne całkę, rozmaite matematyczne zadacze na akademickim rymnym, bo matematyku mam. No do trzeciego roku inżynierskich studiów moich. Tak, to różne liczy się rachowało. Ale już się czuję, że już bym się pererachowała w swoim życiu. Także to już sobie daję spokój z całkami innymi.

No, nie wchodzę w dyskusję ze mną, że faktycznie ja już to zarachowała na studiach. Czysto to wele było, no bo jeszcze i na fizyce trzeba było dużo rachowaty, na chemii mniejsze, ale na mechanice trzeba było dużo rachowaty, ale byste się studiowali, na jakich przedmiotach musiała jem rachowaty. No dobra, to teraz przechodzimy już do pogody. Rachowaty na pogodę możemy dnes tak samo jak i wczoraj i tak samo jak możemy na nią rachowaty zaran, pozarany i popozarany. Piszłam do peredu perezeraty karty Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki i pogoda naprawdę jak na koniec lita, bym powiła. Chmar będzie mało, jakby besiduje was to samo, co i wczoraj. Małe zachmarzenia, umiarkowane. Na południowym wschodzie mieściamy bezchmarne niebo, kras. I chmury byle rano, i zaraz będą też chmury. Maksymalne temperatury od 18 na północnym wschodzie i w górach około 20 gradusów Celsjusza. W centrum do 24 na zachodzie. Witer słaby, umiarkowany, w sudetach może podłaty do 75 km na godzinę i w nocy tak samo. Małe czy umiarkowane zachmarzenia na północnym wschodzie i w górskich kotlinach silne zachmlenia. Minimalna temperatura od 3 gradusów na Pidhale, około 9 w centrum i do 13 na północnym zachodzie. Nad samym morem teplisze 14. No a w górach tak już można powiedzieć, że w nas pewnie za Magurą lokalnie może nawet być 0. Zero. Zero i co? I przyjrzałem na biomet, na biometeorologiczną prognozę dla Polski. I tu w Polsce, w związku z tym, że dalej jest taka kras, to dominuła to będzie hosenna biotropia pogody. Występuła to będą odpowiednie usłowia do hostowania helioterapii, bo wielkie usłonecznienia, tak że wystawiajcie gampu na helioterapię i dobre usłowia dla hartowania organizmu, bo mamy zwiększone kontrasty, termiczne kontrasty między różnymi czasami doby. Wieczorem trzeba robić fest studeno, nad radą jest jeszcze fest studeno, a w najtepliższym momencie dnia no, trzeba będzie się rozdiłaty. Tysk maksymalny dnes, tysk furt wysokiej utrzymuje się 1027 to minimalny, a 1403 to maksymalny tysk. W związku z tym, że jest tak krasny, jak meteorologicznych ostrzeżeń nieje, no ale hydrologicznie jest płanno. Pił Polszczy zamalowany na mocno sywy kolor, znaczy to oznacza hydrologiczną suszę i pełno i wam wskazują cię różne monity, jak wysychają pojedne rezerwuary, jak małe sód riczki, różne inne teczyny i nie jest to sprawa, która tyka dla nas tu w Polsce, ale wielkiej części Europy, bo widziałam różne zdjęcia i z Madiar premierowo, z Serbii, no wody brakuje.

No i ta perposłowici, moi drogi, zaznaczony mam w dwóch różnych miejscach, może jako sobie poradzę z paroma stronami naraz. Den moje oczy, a nic moje ucha. Tak, lemkę besidu, ale besiduju do swojego rodu, choć prez wodu. Taka dziś jest posłowicia. I dalej sobie poznaczyłam jeszcze tak. Za dobrą sprawę warto dobry postojaty. Za dobrą sprawę warto dobry postojaty. I poślednie na dnes zabahnuło się jak w zimie ledu. No dawaj te swoje interpretacje. Zabahnuło się jak w zimie ledu.

Jeden ze słuchaczy interpretuje po słowiciu, że zabachło się jak w zimie ledu, że to może być taka bezsensowna zachciwanka, taki kaprys. I ja bym też powiedziała, że to może być tak oczy od kałuż orkiestra.

Zach, ty wizualny Stasia. Następny słuchacz pisze tak, że to pierwsza posłowiecia o tym, że den ma oczy, a nie czucha, że to krasne, a że to jak w zimie ledu się zachciło, no że to jak se takie chupa zachciłanka. I czerwony słuchacz jeszcze też napisał, że to, że je taki ukraiński frazeologizm, jak u zimku lodu, a to znaczy też to jest takie sztany komunne treba. I podla słuchacza to właśnie wziate z to analogia zrobiona. By ty może to ty posłowieci, czy tam z krzyżoczki Romana Kotru skłał Roman Perich, Kiewskie Przepowitki i to knyżoczka, która była peczatana Volvo i w 2013 roku. A my teraz przechodzimy już do kulturnego perechladu i jeszcze przypomnę wam, że to by się dbała wczera, że w naszej zakładci na portale LMFM znajdę te rozmaity nasze podii i zaktualizowała jem ich idnes o dodatkowym ryczy, który prochodiat w rusyńskim świti, także zazerajte też tam. Nasłuchujte też programu Howard Priasił, tam redaktor Petro Medwid na każdy tydzień robi też taki perehlad dokładnej kulturnych podzi z naszego rusyńskiego świta, to tam może te sobie też odsłuchaty to i zaznajemy się z tym. Oczywiście będę się starała jak najwięcej aktualizować to tu naszą zakładkę w podiach, ale no przyznam, że tam w susidiu naszych Rusyniu na Słowacji ja toho bars naprawdę bars velo neporównywalnie wece jak w nas, bo diut choćby profesyjny teatr ze swoim repertuarem bohatym, profesyjny ensemble Puls ze swoim też szerokim repertuarem i czyslennymi występami, także to je za czym smutryty i za czym i zdytyn. Także to jak matelem możliwe jest to się wyberte. Już nie wspomnę o tym, że możecie wybrać się do rusyńskiego muzeum w Prieszowicy, do muzeum Andy Warhola w Mechila-Pierciach. To w zahali je wow. A ja teraz przechodzę do tego tradycyjnego tu kulturnego perehladu prosto rozmaitych inczych podi, bo to te rosyjskie podi oczywiście są dla nas priorytetowe i wielo z nich traflat informacji o nich traflały i do naszego serwisu informacyjnego i jako okremy dopisy, także to staramy się jak najwięcej o nich besidułaty, a ja tu mam to tu swoją lokalną peredaczu, za to też lokalni, że to się tu w nas dzieje. No to lokalni dzieje się to, że 3 żołtnia, znaczy się w najbliższą sobotę, tak już tylko raz by się dłałam w tym tyczny, jak jedne wypadały w weekend i sam uszło jeszcze prawie ryty, odbudę się wernisaż wystały Gorleckiego artysty i to wernisaż i wystała budu prochodyty w Muzeum Nikefora w Krynicy. W muzeum Nikefora w Krynicy budę wkazowana wystała malarstwa Tomasza Tajaka. Bozia wszystko łydy. A kiedy tak perestaty udałaty i zaczaty prosto z mosta, no, początek straszynia wielkiego, bo z kimi karami przyszedł niespodziewano, skoro kara mogła dosiągnąć do człowieka właściwie za wszystko, za pytia, za bytia, za bytia i nebytia, za złe pizrynia i hroky. Taki je wstup, takie je zaproszenia na wystawę malarstwa Gorleckiego artysty, Tomasza Tajaka, Tiła, takie, które by trzeba było chołaty, a nie wkazuaty, nieszczęścia wkryty z odtyszą, jak wytyszany telewizor, lem sam obraz rozpaczy, wyobrażalny portret bolu, dity na smotryt przez lekko otworene dwery i spomerze z no, medże tam formamy pizzerat. Iż to pizzerat, wszystko unosycia ponad zemlą, w kredensie husto ustaleny porcelanowe gracia, zaczyna je tańczyłaty, śłatki, smoczać śłaty z obrazu, mają te spokojne oczy, mają dwolyki oczy, jakie wszystko obserwują, wywiad, tysza, naraz przychody, niespodziewana, aż teraz bardziej zdradliwa, inczym razem zasypany piską
Можеш обсервувати свару омежу. Опуїт. Кольори судоважні. Кольори судоважні, коли є буря, все затримує, сидимо під коцом, пледом, ждемо на кару. Вночі похилили тають думки, перекладства, odczyniania, metania roków, Bozia wszystko wydyt. No i to bardzo plastyczny obraz, jaki masz rozmaite interpretuaty, a kiedy dołożycie do tego obrazy, to masz ta jaka to robicia dość surrealistyczna. Historia. Nie chcę wam zdradzać, co na tych obrazach jest do tego opisu, by ty może byście się ani nie spodziewa, ale na ścinach wisiat kolorowe obrazki, historyjkę o mamy, wizy i o białolinia. Skrupulatnie ich malował i dnes diluśa z wami wszystkie ma. Prawda jest nawet Janinia z Rinia. Posmotrte. Tomasz Tajak. To od autorski komentarz. Tomasz Tajak to artysta, jaki wrodził się w 1988 roku w Gorlicach. Jest absolwentem plastycznego liceju w Korośni. Skończył wydział aktorstwa w krakiewskich artystycznych szkołach i artystyczną edukację w obszarze plastycznych sztuk na wydziale sztuki pedagogicznego Uniwersytetu w Krakowie. W 2014 roku obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa w pracowni profesor Borowik Pieniek, zanimacia malarstwem, rysbą, sakralną instalacją i animacją kultury. Od 2018 roku związany jest z Gorlickim Centrum Kultury. Tam wede trzy teatralne grupy i malarnią. Jak indywidualny artysta, jak pedagog, jak artysta sam brał uczest w różnych indywidualnych i też grupowych wystawach. Jego roboty znajdują się w prywatnych kolekcjach i galeriach sztuki w Polsce i za granicą. I to tu wystawą możecie widzieć do 11 miesiąca, znaczy się do 8 listopada tego roku. Od tej soboty najbliższej do 8 listopada w Muzeum Nikefora w Krynicy. I buduczy w tamtej czasty, może te zazryty też do głównego budynku Muzeum Sandyckiej Zemli, ale już w Nowym Sączy, a dodam lem na ranty przypomnę, że Muzeum Nikefora to jest jedno z oddzielin Muzeum Sandyckiej Zemli, to w głównym budynku prezentowana jest wystawa Muszka w Bursztyni Witold Chomicz i Maria Kownacka na Sandyczyni. Co uczy historię uratowanego koźlatka z historią o dzieciach, jakie się wczyły na hirskich polanach, Sandyczyna, hyn w 50-tych rokach 20. stulecia Maria Kownacka i Witold Chomicz. Naszli materiał do dwóch knyżok. Rogaś z Doliny Roztoki i Szkoła nad obłokami. Kownacka już wtedy była uznaną pisatelką, pismennicią dla dity, Chomicz grafiką, profesorem Krakiewskiej Akademii Krasnych Sztuk i znawcą sztukę knyżkę. Proste historie dla młodych czytaczy zostali schosnowane przez twórców, żeby wysiedlać o sprawach, jak oboje poważnie traktuali w knyżce Rogaś z Doliny Roztoki. No kto nie zna, kto nie pamięta tej, że knyżkę słuchaczył tu z Polski. Dola, w tej knyżce Dola małego sarniatka bez mamy wede do historii o przyrody, o potrzebie jej ochrony. Zaś szkoła nad obłokami kieruje naszą uwagę ku kultury mieszkańców Jir i wartości jej materialnych świadectw. Na hołowok wystawy pochodzi do wspomnienia Kownackiej Ostryczy z Edwardem Grucelą, jednym z uczyteli szkoły na Niemcowi. Opowiadający o życiu wysoko w horach, określił on to świt jak muszków w bursztynie, relikt żywej skansen, miejsce, w którym czas by się zatrzymał. Metafora dobry obrazuje temu wystawę. Realnist Sandyczyny obserwowana przez Kownacku i Chomicza została przez nich pretworena i zachowana w słowie i obrazie. Osobliwą częścią ekspozycji są oryginalne ilustracje Witolda Chomicza do obu knyżok, jakie pochodzą z prywatnej kolekcji
i prywatnego kolekcjonera i budu pierwszy raz publicznie prezentowany. Towarzyszat im obrazy, eskizy, projekty, makieta, knyżki i różne warsztatowe materiały. Sama kolekcja jest tym samym jeszcze jedną muszką w bursztyni zachowanym przed stolinia sandyczyny sprzed 70 roków, ale też sposób projektowania knyżok w eposie przed tym komputerowym składom. Masz pereślidyty do rochu od obserwacji i eskizy, teraz projekt korektu po drukowaną stranu. Dumam się, że na jeden z was się zworuszyć, jak będzie widzieć taki projekt z kuzy już pokolorowanej z oliwką, okładękę knyżkę Rogaś z Doliny Roztoky. Zazryjte na sajt Muzeum Sandyckiej Zemli i Wojt te informacje o tej wystawie, to znajdete te rysunki, ilustracji. Wystawa zaprasza Nelem do nostalgicznego powrotu do dawnych lektur, ale też do ich czerwowego odkrycia. Do pizrynia na knyżkę jak na predmet, na rzecz, która składa się z wielu warstw, z tekstu, obrazu, idei, doświadczenia i kreacji. Maje być też takim zaproszeniem do postawienia świdania ważnego też i w muzejnym kontekście, że z tego świta, co dookoła nas uznajemy za to, co warto zachować. I to tu wystawu będę mógł widzieć do 31 sierpnia buduczego roku, tak że paru miesięcy jest. No łezka się, sleza się króty dwoci, jak się pozerać na to te ilustracyjko, które tam desy głęboko w pamięci ostale stoi knyżkę, którą sme czytali, chyba wszystkie. I to będzie, a i jeszcze na wszystko. Idziemy teraz, przenosimy się do etnograficznego muzeum w Riaszowi. Tam przed paroma dniami proszę wernisaż wystawy pinałkom Józef Lewkowicz w kruchu grawiury w Derewi, w kruchu grawiury w Derewi i idę o płazijsku grawiuru. Płazijska grawiura w Derewi to jest zahalna nazwa kolekcji tych matryc, osnów, grawiur, które pochodzą z Płazowa, to jest lubaczyński powiat. Kolekcja obejmuje 13 tych tabliczek, z których część jest obostranno wyryta i to daje 22 matrycy. I na tych grawiurach przedstawione są te sceny. Sceny ze Starego Zawitu, przedstawienia Bohorodyci Jezusa i Wydy Świętych rymokatolickiego i rekokatolickiego kostełiu. Roboty odtworzenia tych 19 wiecznych grawiur z kolekcji Macieja Kostryckiego z Płazowa. Pidniał się jak raz wspomniany Józef Lewkowicz, narodny artysta z Nowego Seła, z Nowego Sioła. I jego robota, jego działania przyczynili się do wpisania w 2022 roku reaktywacji i rozwytku tej płazyjskiej grawiury do Dyrżawnego Registru Spisku Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnej kulturnej spadkowiny. To jest drugi spisek obieg tego spisku niematerialnej spadkowiny, tam gdzie znajduje się Lemkiewski Jasek, oto to mi idę. A Józef Lewkowicz został oficjalnie jednym z pierwszych depozytariuszy tego procesu. Na wystawie można widzieć i odbytki już zrekonstruowanych przedstawień grawiury, jak i autorskie roboty tego artysty. I to tu wystawę możesz w Etnograficznym Muzeum w Riaszowie obserwować do 15 listopada
Tohoroka. I Iszczy Lem już tak wspomnął, bo tu by trzeba było ci odtynąć poświatyty na dokładne omowlinia festiwalu, że Tyrwat 30. jubilejny osinny teatralny festiwal w Starym Sanczy. I Tyrwat win do wystawnacy toho żołtnia velo spektakliu, to może wam pidosłaty aż i motuzok do katalogu. Możesz perebraty w przedstawieniach. Jest ich velo od komedii, czy zdrawy propozycji dla Dity. Barstochowelo. Velo.

No czas letet. Tym truizmem zacznę. Czatlety, no się mi zdaje, że to nie tylko kosztujemy wam wysiedła, że może hołosułaty w hromadziańskim budżecie małopolskiego województwa, a już się wkazało, że to już są te rezultaty tego hołosłania. Najwece spośród wygranych projektów dziewiątej edycji hromadziańskiego budżetu małopolskiego województwa najwece stanął lat sportowy zadaczy, głównie związane z nożną pyłką i z grą w sitku. W hołosłaniu brało udział prawie 480 tysięcy mieszkańców bardzo wielu. Najwece ponad 46 tysięcy w nowosądeckim powiti. Wygrany zadaczy marszałkiewski urząd ogłosił wczoraj w Muzeum Awiacji w Krakowie. Zagłosowało prawie 500 000 mieszkańców. To nie jest liczba, to są setki tysięcy rzeczeń, jakie decydują o tym, co dla Małopolan jest ważne. Gratulujemy wygranym 9. edycji. Zawdzięki waszym projektom 16 milionów złotych będzie przeznaczonych na rzeczy, których naprawdę potrzebują mieszkańcy. Tak powiem Marta Malec-Lech z Zariadu Małopolskiego Województwa. Spośród 42 wygranych projektów, 32 projekty są regionalnymi projektami, na nich będzie przeznaczonych 8 milionów i 10 projektów to są zagalnowojewódzkie projekty, jakie kosztuaty, na które przeznaczyli 8 milionów złotych. Mieszkańcy wybrali 33 sportowe projekty, 8 kulturnych i jeden projekt z obszaru ochrony zdrowia. Najwięcej tykat nożnej piłki to aż 20 projektów i piłkę w sitku to 6 projektów. Wybrano też projekty związane z ruczną piłką, pływaniem, brydżą, unihokają i innymi sportowymi aktywnościami. Kulturne projekty obnymają między innymi warsztaty, koncerty, zakup instrumentów, obleczenia, czy działania, jakie promują lokalną kulturę. Jedyny zdrowotny projekt zakłada remont rehabilitacyjnego basenu z dodatkowymi pomieszczeniami w wojewódzkim rehabilitacyjnym szpitalu w Zakopanem. Hołosowania trwało od 15 maja do 16 czerwca. W sumie oddanych było 852 tysiące hołosów. Blisko 98% mieszkańców zagłosowała tradycyjnie na papierowych kartkach, co tu dla mnie jest zaczudowaniem. Najwięcej ważny hołosów oddano na południe Małopolszczy. Największą grupę hołosujących stanowiły osoby w wieku od 36 do 49 roku, prawie 31% osób, które oddali hołos. Osoby powyżej 60 roku życia stanowiły 22% wszystkich hołosujących. No i najwięcej 52% hołosów oddali żeny. Kiedy idę o gorlicki powit, to ważnych hołosów oddanych w gorlickim powicie było 37 207. To też dumam się bardzo wiele. Nabir zadacz do czerwowej 10. edycji hromadzieńskiego budżetu Małopolskiego Województwa będzie trwał od zarany do kincia misiacia. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 roku i na 10. edycję przeznaczyli 16 milionów złotych. Pod projektem musi być najmniejsze 30 podpisów poparcia mieszkańców, pak trzeba taki wniosek wydrukować i w jedno z oryginałom spisku poparcia dostarczyć do marszałkiewskiego urzędu Małopolskiego Województwa do 30 żółtnia, pak przejdę w informalną odcinę. No i pak, kiedy przejdę, to znajdę się na spisku, na który będę mógł głosować już tak w ramkach już samego naboru. No interesujące jest, że tak dużo przeszło tych pyłkarskich projektów, biorąc do uwagi
jak osiągnia moja reprezentacja w nożnym piłku, a porównując do osiągnień polskiej reprezentacji w sitku, no to bym powiedziała, że tu porównania nie jest. Że byłem wspomniał, ty pośli dniu wyhranu w czempionacie Europy czy Ligi Narodów, no panowie, którzy grają w sitku, to jest klasa sama w sobie.

Moi drodzy, powiedzcie, jak to z tymi rybami jest, bo piszą, że już wysypali to te ryby i już można ladać ich zbierać na tony. A ja bym siedziała w niedzielu z jednym panem i bym siedziała, że jeszcze nie je rybił. To sód, czy nie je? Dajcie znać. Lisnyczy, peresterichajut, żeby nie chosnułaty porad sztucznej inteligencji w premierii rybiu, bo to tam może się mylite, a to dla nas może się skończyć bardzo źli. W Polsce jest więcej jak 1000 gatunków idealnych rybiu. Peresiczny rybiar w Polsce znad 4-5. Najczęstsze zbierane i znane to pitrybki, prawdziwe ryby, rydzyki, sośniaki, kozaki. I co tam jeszcze by można było najty, to ja sobie we ceny przypomnę. Warto pamiętać, żeby zbierać lętoty, ryby, o jeszcze kanisot, do których mamy 100% pewni z przekonania, że to jest tot. No w prypiry kani można się lekko pomylić z tym kotry zimelem raz. Przy prowiruwaniu rybiu lisnyczy rekomendują nam nie polichać na porad sztucznej inteligencji. No, ale właśnie nie znam atlasy, może jak z tych doświadczonych rybiarzy umaty za sobą. W każdym razie uważaty i byty czujnym. To taka porada też i od mnie. Kobzaj zajczyk.

Jeden ze słuchaczy napisał: ja już nie wierzę w ryby toho roku bars. Toho roka bars płanno. No, to zwłoczy to optymistycznie. Może jeszcze będzie lepsze, może jednak to te kras pochodowe mapy się zamienia na barze zachmarane i dojrzałe. No i wtedy ryby prydut. Moi drodzy, pomału kończymy dynesznie wydania pacisnej chodyny, ale zaklasia popraszczam, to jeszcze zapowiedź dynesznej premiery. Odże 10 minut po chodyni 6 po południu premierowe wydania programu Hołosy Roseniu Podkarpacia i Jurij Szypołycz, autor tej predaczy, pisze tak. Mecze herojamy Hołosy Roseniu Podkarpacia było fest takich, u których rodyny sudmiszany ma. Ktoś i starszyny Rusnak, a drugi Madziar, Szwab, tak i u naszego dalszego hościa Waldemara Cańka, niańko, karpacki Rusyn, mamka, Nimka. Za to w rodyni i znaledli ty czest do druhych etnosił. Swoje lubyle, a czuże tradycji czestowali. Wołodymyr Wasylowicz nie emigrował do Niemiecka, bo uswalał u niego wszystko. Rodyna, cymbory, lubyma robota. Tu win osnował obszczestwo niemieckiej kultury i muzyczną etnokapelu Szwalbach. Tak i hudut cymbory, u których niemiecka krow pomieszana z rusyńską, madziarską, słowacką czy rumuńską. Hudut już 25 roku. I przypomnę, że premiera dzisiejszego odcinka 10 minut po godzinie 6 wieczorem, a powtórzenia mecze inczyma w sobotu o godzinie 11 przed południem w najbliższą sobotę. Ancia, mamka i Skarpat.

No jaki czupacz jest nuchodyno, moi drodzy, i zabieram się za montowanie programu Karpacka Ruś. Czytam listy ze starego kraju, jakie poczytane były w gazety Karpacka Ruś. O godzinie pierwszej po południu premierowe wydania. Tak, że z jednej roboty do drugiej trzeba rukę wkładać. Przyjemnego dnia, aby się była Natalia Macka-Nowak.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM. Mówi do Was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy Beskidnik, naszą audycję geograficzno-turystyczną, gdzie jedziemy w tym odcinku, już zdradzam drogim słuchaczom, jedziemy na daleką północ Europy do Finlandii. Dzisiaj będziemy eksplorować, poznawać jedno z wielu ciekawych miast w tym kraju. Dokładnie mowa o Tampere, o tym Manchesterze Finlandii. Dzisiaj dowiemy się trochę ciekawych rzeczy, na ile nam pozwoli czas i oczywiście będzie dawka praktycznych informacji, na czym zaoszczędzić i jak zrobić, żeby ten nasz wyjazd na tą drogą północ nie zbankrutował nas. Przed chwilą słuchaliśmy właśnie lapońskiego samskiego folku w wykonaniu wokalistki Madi. Piosenka nosiła tytuł Idit Głowsu, oczywiście była w języku samskim, czyli w języku mniejszości etnicznej zamieszkującej północ, między innymi Finlandii, a także i Szwecji, Norwegii i Rosji. A teraz na rozpoczęcie Beskidnika posłuchajmy czegoś z Estonii, także z północy, zespół Trada, tak, w piosence z 2018 roku pod tytułem Lello. Nieco bardziej dynamiczne i żywe brzmienie z Estonii właśnie dla Was.

0: 106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiuski hołos w twoich chyży.
1: I witam z powrotem w Beskidniku. Słuchaliśmy przed chwilą folku z dalekiej północy, z Estonii, zespół Trada Tak w utworze, w piosence pod tytułem Lello. I właśnie ten kierunek północny jest dzisiejszym naszym dominującym w programie, ponieważ jedziemy do Finlandii, a dokładnie do Tampere. Ponieważ Tampere bywa nazywane Manchesterem Finlandii ze względów na swoją industrialną przeszłość, która odcisnęła silne piętno na współczesnym wyglądzie miasta. Miasto można porównać do polskiej Łodzi, jednak nie tylko dawne fabryki i zakłady produkcyjne przyciągają odwiedzających. Tampere ma wyjątkowe położenie geograficzne, które odwiedzającym zapewnia tak uroki dużego miasta, jak i nieskazitelną przyrodę na wyciągnięcie ręki. Tampere położone jest w środkowej Finlandii, na przesmyku pomiędzy jeziorami Nasijärvi i Pyhäjärvi, które połączone są kaskadą Tammerkoski. Z Turku lub Helsinek dojedziemy tutaj samochodem lub autobusem w 2 godziny. Tampere jest trzecim co do wielkości ośrodkiem miejskim w kraju i największym wewnątrzlądowym, niepołożonym nad brzegiem morza miastem w państwach nordyckich. Zostało założone dość późno, bo dopiero w 1779 roku przez króla szwedzkiego Gustawa III. Od tamtego czasu intensywnie rozwijał się tutaj przemysł papierniczy, tekstylny i włókienniczy, a miasto stale się powiększało. Wiele fabryk i zakładów produkcyjnych sprawiło, że w Tampere prężnie działał ruch robotniczy. To właśnie tutaj doszło do pierwszego spotkania Józefa Stalina z Włodzimierzem Leninem podczas konferencji Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji w 1905 roku. A po II wojnie światowej rozwinął się tu także nowoczesny przemysł, a w sąsiedniej miejscowości o nazwie Nokia powstała znana na całym świecie firma właśnie o takiej nazwie. To była taka historia Tampere w pigułce, tak więc miasto szykuje się nam bardzo ciekawe na dzisiejszą podróż. Tak więc zaczynamy naszą wędrówkę, spacer po Tampere, ale to po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy jeszcze muzyki z dalekiej Laponii. Jeszcze raz ta sama wokalistka Madi, ale w innej piosence pod tytułem Far.

i słuchaliśmy klimatycznej muzyki ludowej z dalekiej północy, z Laponii, w wykonaniu wokalistki Mati, a piosenka nosiła tytuł Far. A my jesteśmy w Beskidniku właśnie, może nie w Laponii, ale dalej, w Finlandii dokładnie, więc podobne okolice i wędrujemy przez Tampere. Zaczynamy spacer przez to miasto, przez centrum Tampere, ponieważ obecnie w centrum miasta można podziwiać monumentalne budynki po dawnych fabrykach, które zagospodarowano jako galerie handlowe, restauracje i muzea. Swoją architekturą wyróżnia się katedra luterańska w stylu secesyjnym. Ogromny obiekt zbudowany jest z kamienia i przykryty czerwoną dachówką. W pobliżu uniwersytetu natomiast znajduje się ciekawe Muzeum Muminków, które przybliża postaci popularnej bajki autorstwa Tove Jansson. Po zachodniej stronie Tammerkoski, przy placu Keskustori, miłośnicy architektury drewnianej powinni odwiedzić stary kościół o oryginalnej fińskiej nazwie Tampereen Vanha Kirkko z początku XIX wieku. Naprzeciwko świątyni zobaczymy neorenesansowy ratusz z końca XIX wieku. Dalej od centrum dominuje architektura drewniana. Szczególnie ciekawa jest dzielnica Pispala, gdzie przy krętych uliczkach wytyczonych na stromych zboczach wzgórza stoją dawne domy robotnicze, ale także pisarzy, poetów i piosenkarzy. Z wyżej położonych domów rozciąga się piękny widok na jezioro Nesijärvi. I takie jest Tampere, bardzo pokrótce, bardzo z pozoru może wydaje się nieciekawe. Nie ma tam zbyt wielu zabytków, jednak te kilka punktów, które wymieniłem, myślę, że spokojnie zapełnią tak pół dnia spaceru od miejsca w miejsce. Tak więc Tampere, choć z pozoru nieciekawe, obiecuję słuchaczom, że na żywo odkrywa się zupełnie z innej strony. Dalej pójdziemy w fiński las. Dowiemy się, jak to jest być na Wielkim Ozie i wytłumaczę, co to jest Oz. Ale najpierw posłuchajmy trochę muzyki, tym razem po niemiecku zespół Annen My Kantereit w piosence takiej indie folkowej Jenny Jenny, po niemiecku oczywiście.

0: Willkommen an Bord.
1: I to był zespół Annen My Kanterite z Niemiec w piosence Jenny, Jenny. W dzisiejszym Beskidniku jednak nie jesteśmy w Niemczech, a w Finlandii i wędrujemy przez miasto Tampere. I teraz jest taki moment, żeby poczuć trochę tego fińskiego lasu, tej atmosfery wędrowania przez zielone, czy też białe zimą obszary tego kraju. I dobrym miejscem właśnie w Tampere jest las Pylniki. Pisane to Y przez Y. Tampere słynie właśnie z ogromnej ilości parków i terenów zielonych. Jednym z większych kompleksów zielonych jest wspomniany las Pylniki. Las położony jest zaledwie kilometr na zachód od centrum miasta, na zboczach wzgórza od strony jeziora Pyhäjärvi. To wzniesienie jest ozem, inaczej eskerem, czyli podłużnym wzgórzem morenowym zbudowanym z materiału naniesionego tysiące lat temu przez lądolud. Oz, na którym znajduje się las Pylniki, wznosi się 85 metrów ponad taflę wody jeziora, co czyni go bagatela najwyższym ozem na świecie. Podobne tego typu podłużne wzgórza można podziwiać w północnej Skandynawii i Kanadzie. Na terenie lasu możemy wybrać się na kilkugodzinny trening i trekking, jedną z kilku ścieżek spacerowych. Zimą, dla przykładu, zamiast spacerować, należy także spróbować jazdy na nartach biegowych, które w Finlandii są popularną formą spędzania wolnego czasu. Na szczycie wzgórza znajduje się także wieża obserwacyjna, z której w pogodne dni rozpościera się panorama na całe Tampere, okoliczne jeziora i lasy. U podnóża wzgórza znajduje się niewielka, piaszczysta i trawiasta plaża. W sezonie letnim w pobliskim amfiteatrze odbywają się liczne koncerty. Zarówno latem, jak i zimą Pylniki warte jest odwiedzenia. W okresie zimowym to miejsce jest bardzo spokojne i ciche, choć położone zaledwie 15 minut spacerem od centrum miasta. Latem natomiast przyciąga zapachem sosnowego lasu i wypoczynkiem nad jeziorem. Tak więc, drodzy słuchacze, notujcie do zeszytu Pylniki pisane przez Y jako must seen w Tampere. A co dalej w Beskidniku? No, krótki poradnik na temat tego, jak polecieć, pojechać do Finlandii i nie zbankrutować. Ale posłuchajmy przed tym trochę muzyki z Islandii, zespołu Kaleo, w piosence oczywiście po islandzku For i Faglas Kogi. Taka wyspiarska, północna, nordycka nuta.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiński hołos w twojej chorzy.
1: For i Fakles Kogi, taki był tytuł piosenki, którą przed chwilą słuchaliśmy w wykonaniu zespołu Kaleo z Islandii. Dzisiaj w Beskidniku jesteśmy w Finlandii, o, też się rymuje, dokładnie w Tampere. I może kilka informacji praktycznych, taki mały poradnik. Teraz sobie zróbmy na antenie Beskidnika, dowiedzmy się, jak tam pojechać, polecieć i nie zbankrutować. Jak wiadomo, poradników o tanim podróżowaniu jest od groma, a złotych rad o tym, jak przeżyć w Skandynawii i nie zbankrutować, jest tylu, ilu osób dających takie rady właśnie. Zacznijmy od tego, że Finlandia nie należy do państw skandynawskich, tylko do krajów nordyckich, które są znane z tego, że dla Polaków czy dla mieszkańców Polski są one bardzo drogie, ale na przykład na niespełna czterodniowy wyjazd z południa Polski, przyjmując za bazę wypadową Kraków jako stolicę tego województwa, na północ kontynentu możemy wydać około 650 zł i ta kwota będzie obejmować wszystkie koszty, więc na czym możemy zaoszczędzić? No przede wszystkim na transporcie. Wizzair, tanie linie lotnicze Wizzaira kursują na trasie Gdańsk-Turku i w obie strony bilet może kosztować łącznie nawet 77 zł. Do Gdańska w jedną stronę możemy poudawać taką trochę burżuazję i polecieć Ryanairem chociażby, który lata między Krakowem a Gdańskiem i już ceny poniżej 100 zł nie są wyjątkowe. A w drugą stronę możemy spróbować polskich kolei również na promocji. Ponadto fiński przewoźnik autobusowy Onnibus na trasie Turku-Tampere również może nam oferować zniżki z biletami nawet za 1 euro. A jeszcze dodam dla tych, którzy faktycznie się wybierają do Finlandii, ponieważ Turku jest tym takim hubem przesiadkowym czy takim miejscem, do którego dolatują tanie linie lotnicze, to Wizzair odpowiada na zapotrzebowanie chyba Polaków i innych mieszkańców Europy Środkowej na zapotrzebowanie, żeby polecieć do Finlandii i od maja 2019 roku otwarł połączenia bezpośrednie z Krakowa do Turku. Tak więc teraz jest jeszcze łatwiej. Możemy również zaoszczędzić na jedzeniu w Finlandii. Śniadanie w formie szwedzkiego stołu. Oczywiście warto najeść się z rana i mieć energię na pół dnia, a nie marudzić, że z rana to ja tylko kawkę i croissanta szarpnę, bo nie jestem głodny. W większych miastach w Finlandii istnieje sieć restauracji fast food, gdzie za 10 euro możemy jeść do woli, co jest w ofercie dnia, tak zwane buffet menu, gdzie są pizza, mięso, sałatki, warzywa, frytki, ziemniaki, a z napojów kawa, herbata i wszystko co kolorowe i gazowane. W Turku, Tampere i w Helsinkach taka sieć nazywa się Rax i chociaż ma to miano restauracji fast foodowej, jednak serwowane jedzenie jest zawsze świeże, przygotowywane na miejscu i nie są to klasyczne McDonaldy, tylko właśnie dania takie obiadowe. Również możemy zaoszczędzić na zakupach, ponieważ możemy sobie kupić prowiant na drogę czy pamiątki do Polski w lokalnych supermarketach. Mówiąc o pamiątkach, miałem na myśli słodycze czy też jakiś alkohol. Ceny w marketach fińskich nie są tak zabójcze, jak nam się wydaje. Niektóre produkty są niewiele droższe niż w Polsce, inne mogą kosztować najwyżej 2 razy więcej. Tak więc chociaż ceny usług w restauracjach mogą być dość wygórowane, jednak w sklepach możemy sporo zaoszczędzić. A na czym natomiast nie oszczędzać? To nie oszczędzać na zdrowiu, bo po co wsiadać w miejski autobus, kiedy możemy przejść piechotą równie sporo i odkryć to, co być może przegapimy mijając autobusem. I Finowie podróżują, spacerują bardzo wiele, więc spacerujmy tak jak oni, bierzmy z nich przykład. I na razie tyle o tych radach praktycznych, jak na czym zaoszczędzić i jak przeżyć w Finlandii te kilka dni, żeby nie wydać fortuny. Posłuchajmy trochę muzyki. Zespół ze Słowacji Rusin Czendesz Orchestra w kawałku po rusińsku Iwanku, Iwanku. Taki karpacki klimat na chwilę wprowadzę.

Rusin Czendesz Orchestra śpiewali i grali dla nas piosenkę Iwanku, Iwanku, zespół ze Słowacji w języku rusińskim. W dzisiejszym Beskidniku jesteśmy, jak już wszyscy wiemy i pamiętamy, we Finlandii, dokładnie w Tampere. I gorąco zachęcam słuchaczy, żeby tam polecieć, pojechać nie tylko latem, kiedy jest zielono, kiedy dzień jest bardzo długi, a w czerwcu i początkiem lipca możemy obserwować nawet białe noce, ale polecam także Finlandię zimą. Mroźna i śnieżna Finlandia to niecodzienny kierunek na ferie, który ma jednak wiele uroku i pewną przewagę nad zatłoczonymi zimowymi kurortami w Alpach czy Tatrach. Poza obleganym rowaniemi, fińskie miasta odwiedza stosunkowo niewielu turystów, a przy odrobinie szczęścia po zwiedzeniu poprzemysłowego centrum Tampere, aktywnym po południu na nartach biegowych w lesie Pynniki lub łyżwach na którymś z pobliskich jezior, to nocne niebo rozświetli nam zorza polarna, pozostawiając niezwykłe wspomnienia. Mam nadzieję, że tymi słowami zachęciłem do tego, żeby zaplanować swój urlop zimowy w Finlandii, a chyba, że ktoś jest bardzo ciepłolubny lub chce doświadczyć na własnej skórze białych nocy, to oczywiście Finlandia latem jak najbardziej jest otwarta na turystów. My jeszcze nie kończymy Beskidnika, posłuchajmy trochę więcej muzyki, też z północy, z Łotwy zespół Tautu Meitas. Dziewczyny w piosence zaśpiewają nam piosenkę pod tytułem Berzinsz. Tak więc troszeczkę łotewskiego klimatycznego folka.

0: 106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twojej chorzy. Lem FM.
1: I mieliśmy przyjemność posłuchać łotewskiego folka w wykonaniu dziewczyn z Łotwy, zespołu Tautumeitas, a piosenka nosiła tytuł Berzinsz. No i powoli zmierza ku końcowi nasz program, ale przypomnijmy sobie, gdzie dzisiaj byliśmy. Na pewno już każdy ze słuchaczy powie dwa słowa: Finlandia, Tampere. I oczywiście ma rację. Przypomnę może kilka dodatkowych czy podstawowych faktów na temat tego miasta, to o czym była dzisiaj mowa w programie. Bo Tampere bywa nazywane Manchesterem Finlandii. Jest to miasto położone w środkowej Finlandii na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami. I ten przesmyk jest nazywany Ozem. Jest to najwyższy oz na świecie, czyli podłużne wzgórze morenowe, zbudowane z materiału naniesionego tysiące lat temu przez lądolud. I na tym ozie znajduje się las Pinniki, o którym była dzisiaj w programie mowa, że jest to piękny, spory las, po którym można odbyć kilkugodzinny trening, jedną z wielu ścieżek spacerowych tam się znajdujących. Jeśli jesteśmy latem, to oczywiście wybieramy podeszwę i wędrówkę piechotą, a jeśli jesteśmy zimą, to możemy założyć biegówki i spróbować takiej odmiany aktywności sportowej. No Tampere słynie też z tego, że jest takim miastem poprzemysłowym. Można go na polskie warunki porównać do Łodzi, ponieważ znajduje się tam wiele budowli, zabudowań po dawnych fabrykach, które zostały wybudowane w końcem XVIII i w XIX wieku. Zatem centrum Tampere architektonicznie jest dość ciekawe, nietypowe. I też dowiedzieliśmy się w dzisiejszym programie kilka prostych porad, na czym można zaoszczędzić na podróży do Finlandii. Oczywiście możemy wybierać tanie linie lotnicze, możemy kupować w sklepach, oczywiście zamiast jeść w restauracjach. Możemy również korzystać, jeśli nocujemy w hostelu, z śniadaniem, to korzystać z tego śniadania jak najbardziej. I oczywiście nie oszczędzać na zdrowiu, czyli korzystać z naszych nóg i spacerować jak najwięcej, i w ten sposób oszczędzamy na biletach autobusowych. Mowa o autobusach miejskich. No i zapraszam Was do Finlandii latem lub zimą, jakkolwiek chcecie. Jest to kraj, który polecam wszystkim i naprawdę jest wart odwiedzenia. I jest to, tak na słowem już zakończenia, faktycznie najtańszy kraj nordycki spośród tej czwórki, piątki, jeśli wliczamy Islandię, krajów skandynawskich, nordyckich, to Finlandia jest ta najtańsza i najprzyjaźniejsza dla odwiedzających. I można też powiedzieć, że najmniej zatłoczona turystami, więc tym bardziej jest to argument za. Ja dziękuję za dzisiejszy program, za obecność, za słuchanie. Słuchajcie kolejnych Beskidników, jak zawsze o tej samej porze. Ja tymczasem żegnam się na pożegnanie. Suzanna Jara w piosence Widma w Sadoczku. I pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 10, 7 marca 1947 roku. Krajanka Mrs. Macynka w Niskigoning, Pensylwania, dostała od sestrynoho syna i z woli Jaworowej sanockiego powita świeże pismo, w którym opisano, jak wyhladat nyni sanocki powit i jak żyją tam ludzie, które ostali jeszcze na starych miściach. Dziękuję za podarunok, który mi się teper duże przydast, bo ja został bez dachu nad głową. Jak palele wolu, to spalele i moju chyżu. Trzeba by jakose budowate, a tu nie ma skady, bo nas za rybku nie ma, żeby ich zarobyty. Najwece, że to człowiek zarobyt na życie, a tak bilsze nie można zarobyty, żeby się poratuaty. W nas można zarobyty do 3000 złotych na miesiąc, a czerewiki do roboty kosztują 4000. To trzeba robyty na dobry czerewik 2 miesiaci, a 4 miesiaci na ubrania. Tak pół roku trzeba robyty, aby się trochę zibrał, ale na bieliznu jeszcze braknę. A tu trzeba jeszcze... Jaki dach nad głową z lipyty. Czerez zimu jeszcze jakosy człowiek perebiduje, ale na łesnu trzeba się staraty. Ciekawe ste znaty, jak wyglądają dwola, poławy i hamry. To na pewno byste nie poznali, demo hodida, a waszego tata chyża stojała. Bo ja niedługo był w Niemczech na prymusowych robotach, lem 3 roky, a jak jem wernu się, to nie mi jem poznaty. A hamry już zarosły kopryłą i poławy tyż już skoro zarosnut. Bo nie stoi dnycz, lem świata cerkołcia sama, jak to pola w poli, a reszta wszystko spaleno. Na woli jeszcze stoi 19 chyż i jest 18 rodyn, to tak bidują jedne z druhema. A tam dalsze seła, Ternałka, Rudałka, Hamry, Poławy, Zawoj, Dariu, Wysłoczok, to w tych sełach ani luda, ani chyż. Całkom pustka, ani nikto nie pysze, bo już nie mam tu poblisko nikogo z rodyny, wszystko po zahraniczu. A nie się dowidate onych nachodyn, te sód. Pysze osy w dzioba, pereselenec i z Uścia Ruskoho, do sestry i szwagra w Clevelandii. Otec osy w dzioba nachody się w seli Konopiłka, Tarnopolskiej Oblasty. U niego był Dymitr Wysłocki, preobiździ lemkowskich kolonii w ZSRR, a uresny minuszego roku. Fotografia osyfa dzioby pomieszczona w kalendarii Lemko Sojuza na 1947 rik. 27 listopada 1946 roku. Wże kilka roków minęło, jak my do siebie niczego nie pisali. Takż to te perany nie znam, z czego zaczaty. Chciałbym osim naraz napisaty, a jest o czym pisaty, bo przeżyli jsme straszne wojenne czasy. Naraz zdawało się, że śmierć już zapleczamy. No sława Bogu, że my przeżyli to tu straszną wojnę, w której zginęło miliony ludzi, przeważnie niewinnych. Teper nastaje mirny i powojenny czas, a mają nadzieję, że będziemy mogli częściej przepisywać się, chociażby tylko na razie o sobie, jak my żyli i jak teper żyjemy. Ja przyznaję się, że do tego czasu nie pisałem do nikogo ani jednego słowa i nie berte mnie tego za złe, bo nie znajdę przyczyny. Ja lubię pisać bohato i o wsim, a teper nie znaty, kogo można obrazyć, bo jedny zadowolony, a drugi nic i o nieprzyjatność nie trudno. Za żadną krainę na świecie nie mówiąt i nie piszą tak bohato jak na Sowiecki Sojus, to znają, że wy by rady znali prawdę, jak my żyjemy i jak żyją to drugie ludzie. No w jednym leści ja nie chodzę wam wszystko opisaty, a też to i same już znajete. Pisze szwagier izdył na wsesławiański kongres i że było, że to posłuchaty. I tak by powinno być, jak mówiąt. Czytate bohato i innych listów i znate, jak jest. O naszych pereselenciach lemkach napiszą w drugim liści. Napiszą dasz to i do gazety Karpacka Ruś. A teper budu pisać tylko za siebie i swoją rodynę. Jak ja przyjechał w 1940 roku na Konopiłku, tak gazduju tu do nyni. Za niemieckiej okupacji bohato rodyn naszych uścianiu, klękowianiu, hańczowianiu i z innych seł powertali nazad do Karpat, ale minuszego roku znowu wsi byli pereseleny nazad do Sowieckiego Sojuza. Ja nie żałuję, że mnie wyjechał do Uścia, bo chociaż ja mał i tu na Konopiłci nieprzyjemnosty, o czym bohato pisaty, ale żyją. A w Uściu na pewno by mnie aresztowali niemieckie najmyty i skończyłbym pod lisyką jaśli albo w pecu w Oświęcimi, gdzie zginęło 12 kraszych ludzi tylko z samego Uścia. Za niemieckiej okupacji moju frosiu chodili za braty do Niemieczczyny na robotu. Ja nie dał jej do Niemieczczyny, ale posłał do Uścia i tam zapoznał się z nią onu fria tkacza syn Roman, inżynier lisniczy, i ożenił się z nią. Minąwszego roku na same żnywa pereselali Uścia. Jedny pozapisowali się do wschodnich oblasty, drugi na Tarnopolską oblast i kilkanaset rodzin wygrozyli za Czortkową w seli Jagilnycia, około 10 km od Konopiłki. Tam była wygrożona prawiciła nasza rodyna. Sztefka, Andrzej, Melka, Katrena, Paraska i ziać Roman. Melka i Paraska ostali na Jagilnyci, a Sztefka, Andrzej, Katrena i Roman swoim kosztom perewezli się na Konopiłku. Za 3 tygodnie byli wszystko u mnie, bo nie było chyż. Za chyżu heł duże trudno, bo bilsze pereselenci przyjeżdżają do zachodu, jak wyjeżdżają Polaki na zachód. Tak że to prawi w każdej chyży żyje 2-3 rodyny. Sztefka, Andrzej i Katrena dostali chyży, ale takoż siedzą po 2 rodyny w jednej chyży, a Roman jest jeszcze u mnie, bo nie je wilnej chyży. Za nas nie żurić się. My odkole przyjechali na Konopiłku, to nie bidували ani jeden den. Może amerykańskich luksusów nie mamy. No, chlip i do chliba to jest dosyć. Tak że to my i drugim pomagamy, czym możemy. Żyjemy już drugi rok razem. Jest nas 11 osób. Roman ma posadę w Tarnopolii i raz na tydzień w niedzielę przychodzi do domu. Tak nas jest wse 10 doma. Paraska ma 18 roków, chodzi jeszcze do szkoły, do 8 klasy, bo zanim ci nie chodziła, to teper musi nadhaniaty. Syn Petro, 12 roków, chodzi do 5 klasy. Oboje chodzą do Mykolinec. Jak widzicie, to jest komu i robyty i isty. Ja, popry swoją gospodarkę, pracuję i podatkowym agentom. Na razie niczego nam nie posyłajcie. Powiedział mi Antony Andrzejczyn, że dostał pakunek od sestry, to wrócił nazad, bo opłata pocztowa duża droga. 11 września był u nas Łanio Hunianka. Ale o tom obszerniejsze napiszę drugi raz, bo lipsze pisate mniejsze, a czastejsze. I ty pisała do mnie 3 listy, a ja dostałem 1. Jabłonycia Polska, powit Krosno. Kyprian Żyłka w Cambridge, Pensylwania, dostał nowe pismo od swojego bratniaka Filipa Żyłkę z Jabłonyci Polskoj. Tot bratniak służył w armii generała Andersa w Italii, a po wojnie wrócił się w Polszczu do rodnego seła. Jego mama i druga rodzina wyjechała do Sowieckiego Sojuza, no on sam ryszył ostaty się doma między Polakami, bo Rosyju nie Ukrainu nie lubit. Pierwsze pismo od Kypriana Żyłkę on pisał po polsku i prosił pomocy. Kyprian Żyłka odwitał jemu. Czemu ty nie idziesz na schód za mamą, lem prosisz pomocy z Ameryki? Choć my ty poszlemy, da ku pomicz, to nic z toho nie bude, bo prydut banderowci albo polskie, piłsudczyki i zaberut. W Polsce ty nie budesz spokojno spaty na odnej nocy, a jakby spiszą na Ukrainę, to byś spokojno spał i z każdym rokom by tobie stawało lekrze. W odwit na to bratniak pisze drugie pismo już po rusku i ruskimi literami. Drogi bratczyku, ja was z opowiadania znaju dobre, bo mnie ludzie opowiadali, jaki ja wam przyjaciel i rodyna. Teper piszecie, że jste dali do Marty, do mojej ciutki, czerwiki jakiś prodiłok dla mnie. To ja wam i waszemu bratowi Mylkowi duże krasno dziękuję, że to jeszcze o mi pamiętate i nie zabywate o mi i na dalsze. Ta ja takoż budu pamiętaty. A meni tylko początkowo trochę ciężko, abym się ich zapomoczy teper, bo to potem jakoś by to było. Teper, drogi bratczyku, duże mene to wasz list zainteresował, że to wy meni wspominate, czemu ja nie pojechał do Rosji. Taż ja bym był duże wielkie głupstwo zrobił, jakbym był za nimi pojechał. Pierwsze, podczas wojny, był Szołtys, Ukrainec, to mnie przeznaczył na prymusowe roboty do Niemieczczyny. Drugie, moja mama Ridna znała, że to ja żyję w Niemieczczyni, gdy musiłem roboty ciężko pod karabyną. Jeszcze jak z domu mnie brali, to od razu mnie skuli. Mama jak wyjeżdżała do Rosji, to ja mał przyodziło i wsioho na dost, a ona wsio wyprodała i wyjechała do Rosji i teper ani nie napisze do mnie. Otoż ja i teper nie proszę i za Rosyju nie chcę znaty, bo ja nie wierzę propagandii. Ja mają swoje dowody i na toj temat ja się z ludźmi mówił, jaka tam bida i hołod. Ale wy wsi tam w Ameryki nie znaje też, co się robi w Rosji. A tu ludzie przyjeżdżają, to się nie moż toho nasłuchać, co mówią. A meni tutki jest dobry, bo ja teper się ożenę, to meni Pit Szołtys takie wesila sprawił, że to nawet rydna mama by toho nie zrobiła. Aż to wymeni Dorohi Bratczyku opisuje ta propagandi generała Andersa, to wysia duże mylyty, bo ja służył w jeho armii, to zna już to możliwe, aż to niemożliwe. To jest wszystko na widworot, jak wy piszete. Przepraszaju was, że to wam muszę tak napisaty, bo wysia duże mylyte. Ja takoż trochę znaju, że to możliwe, aż to nic, bo ja takoż trochę świta obichał. Dalsze pozdrowienia i prosyt jeszcze raz nie zabywaty za neho. Blichnarka, powit grypił. Marko Symoczko Wiungers pouczył pismo od ujka jeho żeny Hatały, pisane 27 grudnia 1946 roku. Pośli rodynnych pozdrowień ujko donosyt ośli dojuczym. Donoszł wam, że Waniu dał mi $5, żtoste mi posłali. Brakuje mi sił, jakby wam podziękowaty za to drogi dla mnie podarunok. Ja tobie niczego takiego dobrego nie zrobił, a ty i tak o mnie pamiętasz w to te ciężkie czasy, jakie my tu przeżyli i przeżywamy. Piszą ty, że w naszym kraju kłopit wielki z tym, aż to po lisach żyją i noczami naród rabują. Wczerni przyszli do gazdy, przykazali mu prynesty do chyży wszystko odeżu i wszystko zabrali, a tak wzięli ze sobą i gazdu. Jak wyszli na dwór, to kazali jeho żeni, żeby im wynesła motus, bo mają żywinu, a nie mają na czym jej westy. Żena dała im motus i zaraz jej wyhnali, żeby iszła spaty. Po tym to ty bandyty toho samego gazdu powisyli na sąsiednim sypancy. W Klimkiuci jednomu gazdowi zabrali 2 korowy, 2 uci, 5 husej i paru indykiu. Wszystko, co mał na gospodarstwie. Ale uci się im wyrwali, bo przyletili nazad do stajni. I tak u nas nikt nie jest bezpieczny, nie z życiem, nie z majetką. Nikt w den nie znaje, że to w nocy jego czekaje. U nas wielkie morozy, ale sucho, śniegu nic. Proszę cię, przyszli mi kalendarz z naszymi światami, bo u nas nic świeszczenny kił i nie możemy znaty, kole przypadają nasze świata. Heł nic nie paperia dobroho, aby list napisaty, nie kopertok, żeby list posłaty. Kunkoła. Poczta Gorleci. I z seła Kunkoła Gorleckiego powita pod datą 2 lutego 1947 pyszut tak. Ja nie radzę nikomu z Ameryki tu przyjeżdżaty w te peryszne czasy, bo w nas teper po noczach hulają bandyty. W den siedzą po lisach, a w nocy napadają na seła, zabierają chudobu, słyni wszystko, co im popada pod ruky. Na polsku weleju zabrali z naszego seła 6 swynej. I nam wzięli jedną, co ważyła 70 kila. Jak to ma jako odeżu, choćby i staru, to musi chowaty na nic, bo jak nie schować dobry, to mu zaberut. A jakby ich nie pustył do chyży, kole zadurkajut, to chyżu spalat. Tak heł teper ciężko żyty, jeszcze irsze jest, jak było przez wojnę, bo choć Niemiec wszystko zabierał, ale w swojej chyży człowiek był bezpieczny i choć speczeny komperi może było spokinoisty. Bandyty, wsiady ich biut, to heł po naszych lisach pokryli się i nas muczat, powiadają, że na jar wszystkich chłopił zaberut ze sobą i z naszych ruskich seł. I z bilangę jeden ruski parobok był asenterowany do polskiego wojska, no bandyty przyszli w nocy i zabrali go ze sobą, trymali go 2 miesiaci, to odmrozył prydych obi nohy i aż tak go pustyli. Był w szpitalu, ale mu nicz doktory nie pomogli. Teper leży do doma i Jany z łóżka nie wstaje. W Liszczynach był syn Juszczaka, jego rodycze tam są w Ameryce. On przyjechał do amerykańskiego wojska, co stoi w Germanii, aby odwiedzić rodzinę swoich rodziców. No bandyty czekali na niego w Liszczyńskiej Huszczy, ale kto se dał mu o tym znaty, to on piszeł aż na Klimkiłku i tak dobrał się do seła swoich rodyczył. Laboła, poczta Nowy Sącz. Antoni Jazębiak z Plejtia, Pensylwania, dostał pismo od sestry Nasty, Młodec i z Laboły, poczta Nowej Sącz, pisane 15 sierpnia 1947 roku. Najpierw dziękuję za pakunkę i przedaje swoje familijne nowosty i pozdrowienia, a dalsze pisze tak. A pro tych księdziów, to my ich znamy. Smoliński z Nowej Wesy i Kornoła z Laboły muczyli duże naszych ludy. To z Laboły nawet nabiszczyka Kondrata Żaka dała aresztuaty. W cerkwi od służby Bożej jeho zabrali i Teodorus Pitkuczery i jej muża, Semana Kulandu i Tymka Kaleniaka, co ho nazywali Kuszlita i Wece. To sąd popaleny w Niemczyni. A ich żeny starali się o nich, to prysłali Niemci popiół w pudełoczkach z nich. I odbył się pochoron. Pochoron robili jak zwyczajno, lemże nie było mrtwego tiła, a tylko to ty pudełoczka z popełą. Dla nas to był wielki smutok, ale nie można było znesty toho żalu. No słowo nie można było powiesty naprotiv tych katów, bo to sam ksiądz pochoron odprawlał, co ich dał aresztuaty. A teraz dowidujemy się, jaka zima u was, bo heł śniegu mało, ale morozy bardzo silne. Dochodyli do 33 gradusiów. Hanka Jurka Rełaka żyje i pozdrawia was duże krasno. Bortne poczta Gorleci. Jedni naszej krajanki w Shelton, Connecticut, pyszut z Bortnoho pod datą 4 lutego 1947. Nowostej u nas wielkich na razie nie ma. Z Rosji nic do mnie nie pyszut, a może one pyszut, ale ja lista nie dostał. No kto pisał, to wsi pyszut tak, że ich na my list Bożu od tamal dostawaty, a tu nie ma niejakiej podstawy na to. Heł już wisem rodyn się wernuło, tolem sobie arendując swoje pola i chyży, albo siedziat w czużych. Dalsze donoszu tobisz, to ja czuję tu, że do tebe duże ludej naszych pysze listy i to każdy już tobie rodyna i każdy chocze, aby lem mu słaty albo pakunkę, albo groszy. Odże zawidomlaju tebe, nie rob sobie nic z toho, niechaj sobie pyszut, a nie czuduj się, że znają twoje adresu. Ty meni prysoła gazety, to ja sobie czytał, a tu pryszał choć kto i prosit mene. Daj lej mi jedną gazetu, to i ja sobie proczytam. No ja dałam, najczytajut. I znowu meni gazety wertale, a ja nie znał, że ludelem na spekulacyju gazety berut, bo na gazetach były twoje adresy i w tot sposób mają do tebe adres. Za to teper tak tebe muczat listamy. Odże widzisz, jakie to czudne ludy teper nastale. Jak brat tym koleżał chłory, to nie było wece rodyny w seli. Lem Michałowy trzeba było i oraty, i kosyty, i młotyty, a teper to wsi okropna rodyna. Nie wir wsim, bo to nie wsio złoto, że to się śwityt. Dalsze u nas jak chodyli, tak i chodziat to te lisowe pany. Meni zabrali pierwsze jedną uciu, a teper zabrali jawiłku. I jakże można żyty? Bida wielka heł teper. Jurko Wysowski z Małostoła w Elmira Heights, New York, dostał śledujuczu prośbu od Petra Ryżyka z Sowieckiego Sojuza, miasta Zbaraża, Tarnopolskiej Oblasty. Dorohi krajan, pysze do cia Petro Ryżyk, rodom z cała Blichnarka. Pysze te mi za wasze sestry i za brata, ale na razie koło nas blisko za ich neczuty. My jeszcze odno od ruchych mało znamy, ale ja się budu za nich dowiduwał. Ja pidu do Tarnopola, do Aktiu, to może się dowidam i pereszlu im waszego lista. I jak się dowidam, to wam się odpyszu. A teper ja mam do was swoją prośbę. Ja też szukaju syna swojego. To cyby wy za niego nie dowidali, dasz to? Jego zabrali Niemci na robotu i robił w mieście Magdeburgu. My mamy lista od niego już po wojnie, a teper nie mamy za niego niejakoj czutki. Tak może by wy pereznali, co czasom tam, tak gdy w Ameryce albo w Anglii nie znachodzi się. Ja was proszę, może by wy tam dali do gazety i tak dowidali się za niego. A ja za wasze budu się staraty i odpiszę wam wsio, jakż to jest.

0: opowiem ty bajku. Rozbijnik Sokił. W lisi dawno, dawno temu żyły rozbijniki. Ludzie nazywali ich opryszkami. Jedną bandę stworzył Sokił. Prestoto nazywała się ona Sokołowa. Herszt przyjmował do bandy lem rozumnych i śmiłych. W jednym seli zasudyli jednego lehinia na 5 roków, bo wdarył gazdu. Lehin mał na imenowaniu. Wtiuk win do lisa, bo nebar spasowało mu przez 5 roków siedety w tiurmi. Nie mógł się wrnąć do seła, musił rzut w lisi. Zdogadał się, że kolesy dawno otec opowiadał mu, że żyją tam rozbijniki opryszki. Wydumał łanio, że lepsze iść do bandy. Długo chodził po lisi, doklany naszą opryszki. Jak raz był pisny wieczór. Rozbijniki siedzieli dookoła ognia i besidowali sobie. Sokił besiduje.
1: Chłopci, heł, sztos jest.
0: Łanio jak raz podchodzić i kłaniać się.
1: A odkąd ty?
0: Tod zaczął besidowaty, szto i jak, i zaszto jego zasudyły. I prosić się do bandy. Sokił dobesidował się, że najsiele szyt, ale przed tym, jak go wosmut do sebe, musiał go wypróbować na śmielist. Herszt stał i besiduje.
1: Zaran jeden bohacz bude wiózł towar. Chłopci, kto pide?
0: Łanio podskoczył i zgołosił się, że win pide.
1: Posmotrymy, czy nie boisz się szandariu,
0: powił Sokił. Następnego dnia zabrali się opryszku na pana, który miał westy towar. Siły pod mostem i żdut. Łanio z Sokołom. Zatyrkotał wiz. Wyskoczyli z pod mosta opryszku na drogę, zatrzymali wiz, ta i do gazdy.
1: Dawaj groszy.
0: A łanio chce się jeszcze wkazaty, taj kryczyt.
1: Dawaj groszy, albo cię zabijemy.
0: Od kalsy zjawili się szandare. To ty dwa z sokołowej bandy, szto obyły koło łania powtikali. I lyszył się łanio sam na sam z 3 szandarami. Przyskoczyły szandary do łania i zaczęły się byty. Byli się. Łanio, choć i proty 3, ta się nie poddaje. Dumać sobie. Bale jak w mene cymbory, kotry powtikali. Ale jak raz letyt na pomicz 3 rozbijników. Szandare, koli wzryli 3 sokołowych lehiniów, odraz wtekli. Zabrali groszy i towar od gazdy, a jego samego wygnali do ryki. Ale wy już dumam, zdogadaliście się, że tam były nie szandare i niejaki gazda, lem Sokił tak perewirjał łania. To pereblekli się w szandarskie obleczenia same opryszki. I wszutko to było prerychtowane. Na koniec Soki uźwiduje swoich lehyniów, czy może wziaty do sebe nowego człowieka, łania. I wszystko odpowiły, że może, boś miłej. I tak chodyły rozbijniki od chyży do chyży, brali od bohatych, a biednym rozdawali.

masz szczek dookoło stroskany. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał, bo afterparty cię czeka.

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Hylaka. Iwan też wsmotrywał się w lice oblubleną żeny. Widziło się mu, że kolisznia i dneśnia Maryczka to dwie inne istoty. Lice chyba to same. Та ніт на ним той давної дитинячої веселости. Заступив ю дивний спокій. Спокій подібний до хвилі, котра явиться по страшенній навальниці, коли то сонце в тілі своїй красоті освітлять спустошення в природі. Маричко, хочу тя іще о штоси просити. Ozwał się po chwili Iwan. Je to barże kaprys nedużnoho, jak żelania rozsudnoho muża, ta ne odmął mi. Wszytko zroblu, oż to lem poprosysz. Neraz, pred rokamy, jak zaworożenej słuchał jem twoho śpiwu, kiedy śpiwała w komnati, cy w altani, za jedno jem tia picuchuwał, ale ty śpiewała tołdy jak tot ptaszok dla wszytkoch. Dnes zaśpiła i lem dla mia. Było to dyłne żelania, trudne do spełnienia ze strony Maryczka. Śpiłaty prychmerajuczym? Śpiwaty kolechtiło się i płakaty? Sposteriuł to Iwan. Cy neprawda, że to lem kaprys? Źwidał. O, kiedy już tak pragnesz, spróbuj. A ja zaprół oczy. Najsia mi wydyt, żem w Priaszowi, w naszym domi. Tremtiaczym hołosom zaczęła Maryczka śpiłaty smutnu słowacku dumku, kotroj z mistą był żal dziewczate po wtrati myłoho. Podla hołosu słuchał Iwan toj samoj Maryczko, kotru kolysy obożuwał. Prymknął oczy i słuchał. Duszą łowił bez sidu, szto żalistnyma tonamy rozchodyła się po chyży, nesła się witrom w tychi weczer, hn, daleko po seli. Koli Maryczka prestała śpiwaty, Iwan ne otworył już oczy. Ne podjakuwał i ne żył już. Piśnia sestry wkołysała brata do wicznego snu. O dwa dny z chyży, szto stojała na kraju seła, ruszył pochoronny pochit z tyłom Iwana Sołotkanycza. Był win podibni skromny, jak przed dalekoma rokami pochoron jego widcia. Z tomlem ryżnycią, że na truni pysznyło się oficerskie czako i przybyty do niej skreszczeny szabli i winec spletenej rukami Maryczko, iż to popry truń iszło dwóch prestarych żołnierzy inwalidiów, iż z napoleońskich czasów z krestami na hrudziach, ze starymi gwerami na ramenach. Nad grobom wyhołosył świaszczennyk poruszajuczu propowit i cudnym przypadkom wybrał soj motto. Uczytelu, kto zhriszył, win, cy widciowe joho. Trunu spustyli do grobu, wystryłam z dwóch starych gwerił, inwalidy oddali cześć pomerszomu oficerowy. Horiacze serce młodego człowieka naszło odpoczynok w chłodnej zemli. Epilog. W czas sinokosił był jem przy robitnykach w poli, daleko od seła na samej granicy.
Doneseno mi, że susit mi i prijatel pryszą mia odwedity. Očuvidno ne postavkuvao jem, lem tako i verta usjadomil. Probač, ne mih jem skorše prijti, povil jem po privitanju. Dolgo ždeš? Prikrilo sja ty, a či i tu? No jak ni, našao jem soj zanjatja, pročital jem za tla tvoju povist. Orjuk prijatel, wkazujući na leżaczy rukopis. Powiedz mi, prodążał win, jaki bude jej na hołowok? Nie znam, odpowił jem. To gdy powiedz, jaką ideą był jest wedenej pyszuczyju. Idea... Jaka? Nijaka. Jakże to może byty nijaka? Ciłkom prosto. Opisał jem życie jednoho, błażennoj pamiaty moho znajemoho. Był jem przy tym tak dokładny, że sumlinni zachował jem aż i miścia podij. Choć przy pisaniu powisty wziatoj z fantazji byłoby mi wychydniejsze prenesty dziu do naszej Galicji. Muszu ty wiryty, somniwał się przyjaciel. Ale to gdy sam ty nie znasz, co jest napisał. Namalował jest w swoim heroju podobu prawdy woho Rusyna. Win kocha dwirni swoją matir Ruś, nyszczetnu, obydertu starowynku i ne hocze się jej odreczy. Ne stydat się jej nyszczety, choć za to przychodzić się mu odmowyty życzoliwist hordoj Polonii. Jej pokrowytelstwo, a z nim i ryszne wychody. Pid jeho sestrą, ne hoden jem nic inczego wydity, jak lem nasz rydny jazyk, za czestko trochę przychodzić się mu derty z takyma szwarcami, perekinczykami bez charakteru. Choć ma błahorodną duszu, choć ma horiaczy poczucia, zmuszeny je od młodosty do starosty boroty się z niepowodzeniami, pereszkodami, pereślidowaniami i ne nachodyt inczoj nachorody, jak lem totu wo swojej sowisty, że spełniał powinnist i w nadii, że za to spokojni hmre w swoich chyży na podiłku matery Rusy. Zaż to musyt bitny Rusyn stradaty, kole inczy narody rozkoszują się dobrobytom. Prodążał mi susit, pochodzujuczy żywym krokom po komnati, szto było oznaką najwyższej stupeny joho duchowoho woznesienia. Każdy myślaczy i człowiek zwidat, kto zryszył, zaż to nas karat preznaczenia. Za chrichy naszych kniaził, cy naszych linowych widcy, za mmlywist naszych narodnych wożdził, cy za nasze własne chrichy. A może byty ruskie dity strażdut, żeby na nich spełnyła się wola Boża, żeby... Kto znaje, jaką analogiju byłby iszczo wydumał mi przyjaciel, kiedybym ho neterpeliwo nesper. Lysz swoje wywody, schidny jem z tobą. Da budet wola twoja, na hołowok i ruska dola. I na tym dneska kończymy, był to już ostatni odtynok Ruskoj Doli. W piatnyciu zapraszam już na sztosy nowoho. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. I mamy wieczór, sereda, już poślidni den wereśnia, dokładni 30. Den wereśnia 2026 roku zaczynamy audycję Tryświty. Chneśni nomirotynka to już 1246. Tylko sme razy striczali się na anteni w weczery ponownych ochodyni 20. Oczywidno jest to czysło, które zbiera wszystkie odtynki zo mną i jeszcze Sewerianom Kosowskim i z Demkom Trochanowskim. Wszystko razem właśnie do tych odtynkiów jest już 1246. Dost velo. Sme z wami na anteni od września 2020 roku, znaczy już bliższe jak 6 roku. No i zaczynamy chneśni odtynok, zaczęliśmy tradycyjnie od śpiwanki, a śpiwanka jak to bywa, to w mojej czasty była połemkiwska w jak, dajakym czużym języku i to było po fińsku. Słuchaliśmy ansamblu Arpa i śpiwanki Pidna Hołowką Kiertoradat, a teper posłuchamy muzyku taku pop-folkowu, to będzie miks dwóch ansambli Balkan Beatbox i Ała, posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Kum Kum, a pak puszczu wam spokojnej, przyjemnej, amerykański taki styl country, posłuchamy ansamblu Beirut i śpiwankę Elephant Gun.

Iwer tam do was, drochy słuchaczy pokorotki muzyczniej pererwi. Tyrwat program try świty i besiduje wam Jakub Zygmunt. Skończyła się muzyczna pererwa. Słuchaliśmy przed chwilką muzykę po anglicku. To był ensemble z Ameryki, Beirut, śpiewanka mała na hołowok Elephant Gun. Rańsze pustyłem wam blisko schidniu wariacju. To był mix dwóch ensembli Balkan Beatbox i Awa, a śpiewanka mała na hołowok Kum Kum. No i prezryjmy się danym tykajuczym się chneśnioho dnia, tykajuczym się chneśnioj daty. 30 den wereśnia to 273 den toho roka. Mamy już soroczny tyżden, a do kińcia toho roka mamy jeszcze 92 dny. Chneska den w Warszawie trwał 11 hodyn i 41 minut. Zaczął się z chidom o 6.35, a skończył się za chidom o 18.16. No i mamy osen taku poru roka i jeszcze ona bude znamy 82 dny, tylko dny leszyło się do zimowego sonce stojania. No a teper to prodążajmy może muzyczną naszą podorosz. Przed nami muzyka po madziarsku. Bohemian Betiars w kooperacji z Parno Grastą. Posłuchamy śpiewankę O Folu Rossa. A pak puszczu wam estoński folk. To bude ensemble Carly Strings ze śpiewanką Hea to you laul, co znaczy śpiewanka na dobrej nastrój. Zatem mam nadzieję, że to muzyką, jaką mam dla was, właśnie kus pitry mam wasze dobre sostojania, wasz dobry nastrój. No i czujemy się oczywiedno o paroch minut. Zatem proszę kraśni na muzyczną pererwę.

0: 106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LEM FM to twoje radio.
1: Coisa

Słuchalste Carly Strings i śpiwanky Pidna Hołowką Heatuju Laul, a rańsze to był maciarski ansam Bohemian Betiars razem z Parno Grasto. To była śpiwanka Pidna Hołowką Ofalu Rossa. Dorochy słuchaczy Trecatoho Wereśnia, spomenamy dokładni Wasyla Sarkanycza i choryczniciu urody. Wasyl Sarkanycz wrodził się w 1923 roku Szelestowi, jest to Pitkarpacka Ruś i to udycznia była Czechosłowacja. W Merpiatoho Marcia 28 roku w Sławi. I to też Chnesznia Ukraina, Mukaczowski rajon. Wasyla Sarkanycza pamiętamy jak pitkarpackiego pedagoga, miejscowego polityka, mista Sławiany, Sławy i też pamiętamy joho jak diacza trzeciego karpatorusyńskiego renesansu. I tylko ricznić naszą jem związanych właśnie z 30 września, ale Chneska mamy paroch ciekawych świat i proto tych oczu wam powisty, ale po krótki pererwi. Posłuchajmy dularowych braciu, połękiwskim ze śpiwanką Lisą, a pak budę politousk, taki modernej folk, to budę gesta i śpiwanka Pidna Hołowką Kukal Roże Ratilio.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Trwat program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt, sme po muzycznej pererwi. Słuchali sme peret chwilką litowskoj śpiwankę artysty o pseudonimi Gesta. To był moderny folk pidnachołówką Kukal Roże Ratilio. A rańsze słuchali sme dularowych braciu i śpiwankę pidnachołówką Lisą. Drodzy słuchacze, 30 dnia września praznujemy w całej Polsce Den Chłopcia, albo Den Chłopaka, też tak możemy powiedzieć. Jest to taka neformalna, neoficyjna nahoda, żeby właśnie chnestka pożela te wszystkoho najlepszego wszystkim chłopciam, ale to nie tylko cialem to tych młodych mużiu, kotry chodzą do szkoły, w czacie i tak dalsze, ale wszystkich, kotry czują się prosto chłopakamy, czy to wzrosły, czy to młody ludy, wszystkie mają, wszystkie może chneska mają swoje świato. Zatem tak podla szkilnej i towarzyskiej tradycji, no to chneska są dajakie zabawy, dajakie sołodkie riczy, są darowane wszystkim chłopciam, są te żelania, no i w szkołach to każda klasa praznuje po swojemu. I nie możemy mylić Dnia Chłopcia w Polsce z dwoma okremnymi, okremnyma światami związanymi z mużami, bo mamy jeszcze Den Mużił i tot den mamy desiatoho marcia, dwa dny po Dny Żen, no i też mamy jeszcze Międzynarodny Den Mużił, to praznujemy 19 listopada. Zatem są trzy nachody w roci, że chłopci może możą praznować budź jak. No ale to nie jest jedyne święto chneska, jakie możemy praznować, bo chneska też mamy Międzynarodny Den Tłumacza. No, języki w oświeci są tysiacze i bez tłumaczył to nie byliby sme w syle do chwary tysiaczasą. No i teper mamy taką globalizację wielką, zatem profesja tłumacza jest jeszcze bardziej ważna jak sotkę roku temu. No a Międzynarodny Den Tłumacza praznujemy 30 września, bo jest to den wspomen patrona tłumaczył światoho Hieronyma, który przetłumaczył Biblię. No a i też wszystkoho najlepszego, no hajalita możemy przy tej nachodzi żelaty wszystkim tłumaczam z polskoho na łemkiwski język i z łemkiwskoho na polski, bo przecin aż i w naszej redakcji LMFM mamy tłumaczku Annu Maślanu, która kontroluje, żeby wszystko to pojawiać się na portale LMFM i też jak dijają nasze audycji, też no, mają kontrolę, taką małą językową kontrolę nad to tym, jak to łemkiwski język w prostyrii LMFM, czy to radia, czy to portale wychladać, zatem też no, dla Anny Maślanej najlepsze żelania. No i może tiłko, starczy moje besidy, posłuchajmy muzyki. Posłuchamy muzyku z Pidlasza, to bude Hajda Banda i utwór pidnachołówką Jabłoczko, a pak puszczu wam po grecku artystku Klaudiu i śpiwanku pidnachołówką Vasanizomai.

0: Wymyśliłem kiuskę radio.
1: LEM FM.
2: LEM FM.
1: LEM FM.
3: LEM FM.

Wyrtam do was, drochy słuchacze. Słuchaliste przed chwilką po grecku śpiwanky. To była Klaudia i utwór pod nazwą Vasanizomai. A raniejsze słuchaliśmy muzyku z Pidlasza. To była Hajda Banda i utwór pod nazwą Jabloczko. A teper beru was na małą ekskursję, albo możemy tak powisty, że małą lekcję pro następną dalszą dżawu zo świta. Ichamy do Afryki, na Saharu. Tam nachodzi się wielka dżawa o nazwie Czad. Jest to wielka dżawa, która nie ma dostępu do morza, w której zelena zona sawan na południe przechodzi przez Sahel, prawi, że już nie zaselenu Saharu. Mapa tej dżawy obnymat ozero Czad, wulkan Emikusi i też pustynny taki łuk masywu Ennedi. Też w Czadzie żyje bilsze jak 200 różnych etnicznych sospilnosty etnicznych grup, no a chneśnia ekonomia dżawy związana jest przede wszystkim z naftową ropą, która jest transportowana rurami do Kamerunu i dalsze idę w świt. No ale tak, przyjrzyjmy się takim osnownym informacjom pro Czad. Stolicą tej dżawy jest miasto N'Djamena, w którym żyje prawie że milion ludzi. W Czadzie mają dwa urzędowe języki, arabski i francuski. Walutą jest frank średnioafrykański. W Czadzie żyje bliżej jak 17 milionów ludzi, a to zaselenie, to żyje na powierzchni aż 1 284 000 kwadratnych kilometrów. I to możemy tak zahali powisty bliżej jak 4 raz Polszcza. Zatem to jest bars wielka, jedna z najbliższych dżaw w Afryce. No ale bliższy z tej powierzchni to jest Sahara. Ale na terenie Czadu płyną riki i najważniejszą riką dżawy jest Szari, która razem z Logone daje na sud najbliższyma dopływamy do ozera Czad, bo ozero Czad jest bezodpływowe, znaczy, że tamlem woda wpływa, ale nie wypływa. Doricza rikę Szari i Logone to sud bardzo ważny dla ekonomii regionu, tam sud uprawy roli, też rybołówstwo dije, no i też jest to najhuśtijsze zaselena czast Czadu. Sutriki, sud i chory, najwyższą chorą Czadu je Emikusi. Jest to już wyhasły wulkan w masywie Tibesti. Tot Emikusi ma wysotu 3415 metrów nad morą. Jest to bardzo wielka chora, która na swoim werchu ma kalderu, a tam nachodzi się hydrotermalny dżereła i też takie wielkie pola dawnych law. No ale sód chory, sód też i depresji, ale to te depresji to nie są takie jak Mertwe Morie na granicy Izraela i Jordanii. Depresja Dżourab to jest właśnie najny, że nachodzi się czas Czadu i nachodzi się ona na wysoti 160 metrów nad morą. Jest częścią pustynnego basenu z dawnyma ozernyma osadami, który sód chneska bardzo ważnyma dla doświadczeń paleoklimatu i ewolucji człowieka. No i sód chory, sód depresji, sód rikę i słuchajcie, pit klimatycznym wschliadom, tyż Czad je bardzo różny ciuwaną dżawą, bo sód tam oczywidno, jak w centralnej Afryce, wysokie temperatury, +40, +45 °C litom, ale bywają też inne wielkie morozy. Najniższą temperaturą było -7 °C, które było notowane w rejonie Trou-on-Atron, właśnie w to tym hirskim Hyrbeti Tibesti.

tam nachodzą się takie wysokohirskie, suche, pustynne kotły, które mogą bardzo silnie wychołodzać się nocą. I to bez śladu na to, to żeśmy w Seredyni Sahary. Zatem no minus 7 gradusiu, przynajmniej raz male właśnie w Czadi. Zatem tam, no, da jakie regiony, da jakie czasty tej afrykańskiej derżawy znają, co to jest niska temperatura. No, ale to jeszcze nie wszystko, co mam dla was przyrychtowane pro czat. Jeszcze paroch może ciekawostok związanych z historią tej derżawy wam powiem, ale po krótkiej przerwie. Posłuchamy teper kwartet galicyjski i instrumentalnej utwór pod nachołowką Fantazja Magórska. A pak puszczu wam kwiat jabłoni po polsku i to będzie śpiwanka pod nachołowką Poproszę więcej siebie.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejcie go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćcie ani chwili. Skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Skończyła się muzyczna perwa, drochy słuchaczy Tyrwat, program Tryświty i wertamy do hołownej besidy, do besidy pro czat. Już sme po muzycznej perwi słuchali sme dwóch śpiwanok, przed chwilką to były Kwiat Jabłoni, ensemble z Polszczy i śpiwanka Poproszę więcej siebie. Rańsze słuchali sme kwartet galicyjski i instrumentalny utwór Fantazja Magórska. No ale wertamy do czadu jeszcze na paro chwil, powił wam dost velo już pro dajaky geograficzne fakty związane z tą afrykańską derżawą. A jak idę pro historię czadu, no to je to oczywidno dawniejsza kolonia, kotra należała do Francji. Niezależnist od Francji czad zyskał 11 sierpnia 1960 roku. Pierwszym prezydentem był François Tombalbaye, a nowa derżawa dostała w spadkowieni chrany ci dawnoho francuskoho kolonialnoho terytorii. No ale precin to ta derżawa, to tereny chneśniocho czadu były zaselene już weloch stolitiu rańsze. Od dewiatoho stolicia okolici ozera czad były takim koriniom carstwa Kanem, a pak Kanem Bornu. To carstwo, taka para derżawa, kontrolowała przez sotkę rokiu transsaharyjski handel solą, niewolne kamy, końmy i ryżnyma towarami z subsaharyjskiej Afryki. Ale to było sotkę rokiu temu. A tysiące rokiu temu to tyż żyli różne nomady w to tych saharyjskich terenach i w regionie Ennedi. Tam są zachowane tysiące różnych naskalnych, malowanych takich przedstawień dokumentujących periody, kiedy to Sahara była kus tak, nie tak sucha, a było tam bilsze doszczu i była zelena. I wskazuje nam to, że właśnie kiedy był kus lepszy klimat tołdy, to żyły sobie takie zwierzęta na Sahari jak bydło, jak żyrafy, no i też ludy, pastyry. Zatem znamy, że no, na chneśnich terenach, gdzie je lem pisok, to dawniejsze tysiące roków temu żyły, gdzie jak pastyrskie są spilnosty. Czad też ma swoje hołowne hosło, takie motto i ono zwuczy Unité Travel Progrès. Oczywiście jest to po francusku i znaczy jednota, robota, rozwytok albo postup. No i to motto nachodzi się na herbi Czadu i jest sperte lwom i capom, no a pod tarczą z falami, wołnami ozera Czad. Lew i cap to, no nie są to nacjonalne, takie oficyjne zwierzęta Czadu, ale no żyją, nachodzą się w południowi czasty Czadu, sód na sawanni lwy, a capy, znaczy samec kozy, no to oczywidno tyż sód, ale już tam bardzo na północy, w to tych subsaharyjskich terenach, gdzie żyją jeszcze niewielkie pasterskie grupy. No i to tylko pro czat. Oczywidno zaohaczam otwarty atlasy, posmotryty na mapu, postudiowaty to tu zryżne ciuwanu geografiu tej wielkiej derżawy. I tyż teper zaohaczam słuchaty muzykę, bo budemy maty małą muzyczną pererwu. Perednamy muzyka z Armenii, posłuchamy Ladaniwa i śpiwankę po ormiańskie, pidna hołowką Kefcilini.

To był ansambl La Daniwa i śpiwanka Pidna Hołowką Kef Chili Ni. Po ormiańsku przed przerwą skończył jem Besidu Pro Chat. No, to taka mała już tradycja od Bilsza jak roka, że w każdym odtynku swojej czasty trzechświtił Besiduju Pro Dejaku Derżawu ze świta. No i to mała lekcja, taka, no taki czas, kiedy to choczu z wami pod ilety siada, jak ma ciekawostkami pro cytochneska był czat, cy jeszcze incze afrykańskie, azjatyckie, amerykańskie, okeaniczne derżawy, wszystkie jakie są w oświti, jeszcze, no jesteśmy tak mniejsze, bliższe w połowie, zatem jeszcze toho materiału mamy welo do podilinia się do takiej besidy. No a teper jeszcze może kus muzyki posłuchajmy. My kończymy programu, mamy jeszcze czas na antenie do 21.30, zatem posłuchamy kus muzyki po rumuńsku. Przed nami Madalina Pawal i utwir Pidna Hołowką Duma Vantule.

0: I to była poślednia śpiewanka w chnesznym odcinku Trio Świtiu. Drodzy słuchacze, słuchaliśmy rumuńskiej artystki Madaliny Pawal. To była śpiewanka Duma Vantule. Już bliży się pomale koniec naszej audycji na chneska. My czujemy się oczywiście w najbliższą piatneciu weczerą po nowinach ochodyni 20. Chwila po klasztorze karasna. W Polsce, praktycznie w całej Polsce jest słoneczno, teplo. No, może tam porankamy już czujemy, że je osen, ale korzystajmy z tej wyżowej słoneczność suchej aury. Może zaplanujmy sobie da jaką małą ekskursję w Andriuku po chorach, w Andriuku po lisach, no żebyśmy jeszcze korzystali z tego zelenoho koloru, jaki już maje swój poślidny tyżni, bo precin. No już o 2 miesiące to będzie wszystko, no kus sery, jak to bywa, sztoroka. No a tak to już wszystko z mojej strony. Zatim żelam wam przyjemnej reszty weczera. Trzymajcie się, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy hałosy
2: w radyju
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was wyliczył.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Niom się inspiruju i orczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Igor Herbus.

Serpem. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oraninę smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe. Guzerjami do gory, kołosiom dolino.